czasem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Tragiczna śmierć pilota podczas gaszenia pożaru na Lubelszczyźnie. Bruksela zatwierdziła umowę pożyczkową SAFE z Polską. Będą też maturzyści po matematyce.
1: Śmiech przez łzy.
0: A dziś języki obce.
2: Rock Radia.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy wciąż walczą z ogromnym pożarem lasów na Lubelszczyźnie. W akcję gaśniczą w pobliżu wsi Kozaki w nadleśnictwie Józefów w powiecie biłgorajskim zaangażowanych jest 300 strażaków i 70 pojazdów. Ogień według ostatnich szacunków objął ponad 200 hektarów terenu. Anna Gmiterek-Zabudzka zbiera najświeższe informacje w tej sprawie.
3: Komendant wojewódzki Straży Pożarnej w Lublinie, generał Zenon Piesiewicz, mówi, że warunki gaszenia tego pożaru są bardzo trudne.
4: Wytwarzają się bardzo duże prądy ciepłego powietrza, które unoszą palące się elementy właśnie drzew i te zarzewia ognia pojawiają się kilkaset metrów dalej.
3: Woda jest zrzucana z samolotów, ale także dowożona z pobliskich zbiorników i ujęć wodnych, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
5: Są to drzewa iglaste, więc bardzo szybko zajmują się ogniem. Sytuacja jest bardzo dynamiczna.
3: Na Lubelszczyźnie, podobnie jak w innych regionach, ściółka jest bardzo wysuszona. Od wielu dni nie było deszczu. Ten płonący las znajduje się na styku trzech powiatów: Zamojskiego, Tomaszowskiego i Biłgorajskiego.
0: W trakcie akcji gaśniczej doszło do tragedii. Na miejscu rozbił się zrzucający wodę samolot Dromader. W wyniku katastrofy zginął pilot samolotu. Lasy Państwowe informują, że okoliczności wypadku będą wyjaśniać prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. A jak podkreślają służby, gaszenie ognia może potrwać jeszcze wiele godzin. Komisja Europejska zaakceptowała polską umowę pożyczkową SAFE, poinformował wieczorem na portalu X minister obrony. To blisko 190 miliardów złotych dla armii. Potwierdzamy pozycję lidera na wschodniej flance NATO, dodał we wpisie Władysław Kośniak-Kamysz. Umowa ma zostać podpisana już w piątek w Warszawie. Podpiszą ją unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz minister obrony narodowej Polski Władysław Kośniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści pisali wczoraj egzamin z matematyki, a takie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
6: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
1: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko. Śmiech przez łzy tak naprawdę.
0: Dziś pisemny egzamin z języka obcego. Start za 3 godziny. Przed południem ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, który zmarł po policyjnej interwencji w Poznaniu. Do tragedii doszło w niedzielę na Jeżycach. Według policji 40-latek miał przeszkadzać i wdać się w awanturę ze służbami, które udzielały pomocy mężczyźnie z rozciętą szyją. Policja użyła gazu pieprzowego. 40-latek stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Po południu na warszawskim Wilanowie odbędą się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, ekonomista, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa będzie odprawiana w kościele świętej Anny. Rodzina prosi, aby zamiast kwiatów wesprzeć finansowo Fundację Kapucyńską. Arsenal Londyn został pierwszym finalistą Ligi Mistrzów. Klub awans przypieczętował, pokonując 1-0 Atletico. Pierwsze spotkanie w Madrycie zakończyło się remisem 1-1. Na dziś poznamy rywala Arsenalu. Będzie nim albo Bayern, albo PSG. Ich spotkanie o 21:00.
2: Rock Radio. Rock Radio.
7: Po tej porze po stolicy jedzie się jeszcze całkiem płynnie. Większość tras mamy przejezdnych, nie ma większych niespodzianek. Miejscami może złapać Was oślepiające słońce, więc warto mieć okulary pod ręką. Na przejściach jest już więcej pieszych, część z nich wyraźnie jest jeszcze zaspana, więc czujność się przyda. Dobrego dnia.

0: W Warszawie dzisiaj możemy spodziewać się ponownie raczej pogodnego dnia. Powinno być sporo słońca, ale będzie też i sporo chmur i możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy około 23 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr mamy nieco silniejszy, a ciśnienie wciąż niskie, więc warto rozpocząć dzień od filiżanki kawy lub herbaty. A jutro czeka nas chłodniejszy dzień, choć nadal powinno być w miarę pogodnie.
1: Rock Radio 103,7 FM. Radio.
2: What a lovely morning.
3: Siema, ziomale, witam was bardzo serdecznie.
1: Powstanie Rock Radia.
4: Siema, ziomale, 5 po 6, 6 maja, dzień dobry, w środę, mówią Kajto Ruszczyk, pan od Guziczków.
5: No i mówi też Jan Bajor Bajorek, dzień dobry.
4: Mówię, dzień dobry państwu, będziemy z państwem do 10, z nami będzie duch Beaty Kozidrak. I proszę państwa, czekamy tylko na was, 2 2 4 4, 0,66 głosówki na Messengerze, tak kontaktujecie się z nami. Dyplom prymusa powstania Rock Radia czeka, jest już wypisany, wystarczy tylko dodać imię i nazwisko, więc kto pierwszy, ten lepszy. Europe, the final countdown, no to zaczynamy od. Witajcie, dzień dobry.

0: Boy Maggie. Me and Boy Maggie. Janis Joplin w sensie. Dzień dobry Państwu, 14 po 6. Ledwo zaczęliśmy, a już mamy pierwszy meldunek. 2 2 4 4 0 66. Halo, prosimy.
1: Siemanko, siemanko, tu Grzegorz z Krakowa. Janku, co to za odliczanie na początek dnia? Ja mogę odliczać, bo już prawie skończyłem pracę, ale ty dopiero zaczynasz, więc... No ja nie wiem, czy tak możesz na dzień dobry już końcowe odliczanie robić. No chyba, że odliczasz do tego ducha Beaty. Tylko powiedz mi, czy to są mokre sny, czy koszmary, bo to jest interesujące. Pozdrawiam. Hell yeah.
0: Ja tam Beacie zjazd po nodze zrobił, dlaczego nie? No. Albo pozwolił Beacie zrobić mi zjazd po nodze. Także ja nie mam z tym absolutnie problemu. Jest taką mamą Stiflera, jakby nie było. Pozdrawiam serdecznie. Kłaniamy się nisko. A odliczać możemy, bo my tak za długo w tej robocie to nie siedzimy, także...
2: No nie,
0: no. No cóż, pozdrawiamy serdecznie. Kraków odhaczony, jak dobrze pamiętam.
2: Tak, przepraszam. Zawiesiłem się z tą matką
0: Stiflera. Kłaniamy się nisko, dziękujemy za ten meldunek. I co? Gramy dalej. 2 2 4 4 0 66. Czekamy na wasze głosówki. Tu leci Foo Fighters, Learn to Fly. 15 po 6. Siemanko!
2: No i pozdrawiamy panią Beatę oczywiście.
0: Tak, tak.

0: Bad Case of Loving You, Robert Palmer. Czy jest na sali lekarz? Za 27.07. Proszę Państwa, my odbieramy meldunek. 2 2 4 4 0 66. Halo?
1: Witajcie, dzień dobry. Jadę na egzamin.
2: No.
1: Trzymajcie kciuki. Hell yeah. Bez odbioru.
2: Hell yeah.
0: Dobra, trzymamy kciuki. Nie wiemy za jaki egzamin, co prawda, ale trzymamy. Czemu nie? Pewnie. Możemy. Pozdrawiamy.
2: Może kłaniamy matura. Się blisko.
0: Nie matura, chęć szczera zrobić z ciebie oficera, prawda? Jak mówi stare polskie
2: pożegnanie. Tak, no, tak.
0: Tak, także czekamy, proszę Państwa, na Was. Trzymamy kciuki. Dzisiaj są jakieś matury?
2: Nie wiem, no pytasz się mnie, jakbym był jakimś ekspertem od matur.
0: No, a nie jesteś?
2: No niestety nie. Aha. Chciałem, no, ale nie wyszło.
0: Wszystko przed tobą. 2 2 4 4 0 66. Czekamy,
2: no,
0: proszę
2: wiem.
0: Państwa, na Was. I można dostawać głosówki na Messengerze. Jeżeli ktoś coś dzisiaj zdaje, to trzymamy mocno kciuki.
2: Tak jest.
0: The Cranberries i Promises w Rock Radio.

Marillion, Patch and Judy za 27. Proszę Państwa, za moment w powstaniu Rock Radia Krokodyl i jego wyjątkowo ekskluzywne danie. Czy za chwilę usłyszycie głos pani Czubówny? Otóż nie. Ale dla tej historii warto zostać z nami, a po drodze jeszcze sztywny Palazzi i The Who.

0: drodze.
1: W Warszawie o tej porze mamy nadal raczej komfortowe warunki na drogach. Ruch jest umiarkowany, nie ma większych zatorów. Coraz więcej rowerzystów pojawia się też na trasach, więc warto zerkać w lusterka częściej niż zwykle. Do tego miejscami może zdarzyć się ostre słońce, które lekko utrudnia widoczność. Poza tym jedziecie raczej pewnie i bez większego stresu.

0: ręce tym potencjometrem, mówię, coś tykaj, to tutaj poprzestawiam, a to po prostu The Who i My Generation i ten słynny przestęp. A już myślałem, że dałeś za bardzo do pieca. Za 10:07, proszę Państwa, a propos dawania do pieca. Teraz w Powstaniu Rok Radia zaglądamy do RPA, Republika Południowej Afryki, jak ktoś nie wiedział, gdzie lokalna policja namierzyła i zastrzeliła niestety krokodyla, który najprawdopodobniej zjadł w całości 59-letniego biznesmena, przepraszam, porwanego wcześniej przez powódź. Fakt ten ma potwierdzać znalezienie w brzuchu gada jego pierścienia i butów. Czyli tak wygląda biznes lunch.
1: Powstanie Rock Radia.
2: Przepraszam. Człowiek całe życie.
0: Tam ktoś zadał bardzo dobre pytanie pod tym newsem, bo były komentarze, dlaczego zastrzelili krokodyla.
2: To jest ciekawe.
0: Prawda?
2: No.
0: Blue Oyster Cult. Don't feel the reaper. Za 9:07.

Cure, Why Can I Be You w Rock Radio. Za niespełna 3 minuty będą newsy o 7 w Rock Radio. Proszę Państwa, trzymamy rękę na pulsie. Szczegół za chwilę.

0: Rock Radia.
1: Tak oto dojechaliśmy do siódmej, proszę Państwa, to powstanie Rock Radia i z wielką przyjemnością punktualnie o siódmej zapraszamy w Rock Radio na news.
2: Doświadczony pilot zginął podczas gaszenia pożaru lasu na Roztoczu. Co nowego w aferze z giełdą kryptowalut, o tym dziś w Senacie. Pociągami na majówkę koleje uruchomiły już wakacyjne połączenia.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie żyje pilot samolotu, z którego była zrzucana woda na las płonący na lubelskim Roztoczu. Jeszcze wiele godzin potrwa gaszenie pożaru lasu, dlatego dziś samolot typu dromader ma zostać zastąpiony, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
3: Ma być zaangażowany, z tego co na chwilę obecną wiemy, helikopter Black Hawk z komendy stołecznej policji.
2: Jak mówi generał Zenon Piesiewicz, komendant Straży Pożarnej w Lublinie, sytuacja na miejscu jest bardzo poważna i trudna.
4: Pożar jeszcze nie został opanowany. Trudność polega na tym, że są to właśnie drzewa przede wszystkim iglaste i pożar jest wierzchołkowy, czyli praktycznie palą się korony drzew. Jest to trudne do gaszenia zarówno z ziemi, jak i z powietrza. I pożar ten rozprzestrzenia się w taki sposób, że następują przerzuty ognia, można powiedzieć, samoistne.
2: Lasy Państwowe poinformowały, że sytuacja jest bardzo trudna. Płoną lasy prywatne i państwowe. Ogień zagraża drzewom na bardzo dużej powierzchni. A pilot, który zginął, był doświadczony i miał duże kwalifikacje. Oświadczył szef MSWiA Marcin Kierwiński po odebraniu meldunków od służb działających na miejscu pożaru lasu w miejscowości Kozaki na Lubelszczyźnie. Jak poinformował minister, dziś rano planowane są loty dronów, które sprawdzą, gdzie nadal pojawiają się zagrzewia ognia. Najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto dziś w Senacie przekazać mają minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut, o czym Maciej Kluczka.
5: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
6: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiSu, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
5: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
6: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
5: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
2: Dziś bez zmian na stacjach paliw ceny pozostają te same co wczoraj. Jak wynika z obwieszczenia ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6,99, a oleju napędowego 7,31. Koleje zapraszają do siebie. Ponad milion podróżnych przewiozły w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity. W pierwsze dni maja Intercity doczepiło do swoich pociągów 529 wagonów, do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomniała, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku uruchomiony został weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września.
0: Rock Radio. Rock Radio. Sport w Rock Radio.
7: Mateusz Stanicki, zapraszam. Piłkarze Arsenalu Londyn pokonali u siebie Atletico Madryt 1-0. Pierwsze spotkanie stolicy Hiszpanii zremisowali 1-1 i awansowali do finału Ligi Mistrzów. Podobnie jak w ubiegłym tygodniu w Madrycie, tak i w rewanżu w Londynie mecz był wyrównany, a spotkanie cechowała głównie uważna gra w defensywie. Zwycięskiego gola zdobył pod koniec pierwszej połowy Bukayo Saka. O trofeum zagrają z Paris Saint-Germain lub Bayernem Monachium. Spotkanie tych drużyn dziś wieczorem. Organizatorzy rajdu Dakar zaprezentowali trasę jego przyszłorocznej edycji 49. odsłona imprezy. Po raz ósmy odbędzie się w Arabii Saudyjskiej i zacznie się 1 stycznia. W sumie kierowcy przejadą blisko 8,5 tysiąca kilometrów, w tym ponad 5300 odcinków specjalnych. To rekord w historii rajdu w Arabii Saudyjskiej.
8: Listen to Rock Radio.

0: Rock Radio. Rock Radio.
1: Jak zwykle o tej porze powracamy z informacjami z dróg. Ruch w Warszawie zaczyna się rozkręcać, choć jeszcze jedzie się w miarę płynnie. Na drogach mamy coraz więcej motocyklistów, którzy korzystają z dobrej aury, więc warto zachować odstęp i przewidywać ich obecność. Ogólnie warunki nam dzisiaj sprzyjają. Dobrego dnia za kierownicą.

0: Słuchasz Rock Radia. Pogoda.
1: Od rana we Warszawie na niebie możemy spodziewać się sporej dawki słońca, ale też i sporej dawki chmur i synoptycy ostrzegają nas przed przelotnymi opadami deszczu. Może też zagrzmieć na termometrach. Zobaczymy maksymalnie około 23 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy nieco silniejszy, a ciśnienie niskie, co będzie wpływać na nasze samopoczucie. Jutro nadal powinno być pogodnie, chociaż zrobi się troszeczkę chłodniej.
0: Rock Radio 103,7 FM.
2: Będzie zabawa muzyczno-ruchowa pod tytułem Taniec Kwiatów.
0: Powstanie Rock Radia.

0: Easy Living, czyli Uriah Heep w Rock Radiu. Ciężko, lekko żyć. Proszę Państwa, 12 po 7. Czyżby dobijał się koń? 2 2 4 4 0 66. Halo?
1: Halo, halo. Tu Strzelce Opolskie. Stajemy. Stajemy, prawda? Stajemy.
0: Tak.
1: Nie ociągamy się. Lub jak już staliście, no to słuchajcie Rock Radia, bo to jest muza na najwyższym światowym poziomie. Pozdrawiam. Siemanko, Jacula.
2: Pozdrawiamy.
0: Takich ludzi potrzebujemy. No. To jest Jacula. Strzelce Opolskie odhaczone. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy Ci, Jacku, za ten meldunek. No dzisiaj bez tytułu, prawda? Ale Jacek jest Jacek. Solium, Runaway Train. Chciałaś drzwi zamykać. To jest pociąg do klasyki rocka. 13 po 7.

The Police Synchronicity w Rock Radio 19 po 7. Zastanawialiście się kiedyś, jak się ma branża porno w Polsce? Dotarliśmy do zestawienia, z którego jasno wynika, że jesteśmy cięcy jak dupa węża. Szczegóły za chwilę, po drodze Ultravox i Eric Clapton. Łączy nas klasyka rocka.

0: Hell yeah.
1: Nie ma żadnej gadki, panie, na ten temat.
2: Powstanie. Rokra.

0: Eric Clapton i Cocaine w Rock Radio, dokładnie w 7:30, proszę Państwa, i właśnie dotarłem z samego rana do ciekawego zestawienia. Otóż ktoś pokusił się o sprawdzenie, ilu mamy w kraju aktorów porno na milion mieszkańców. No i na szczycie zestawienia, uwaga, mamy Czechów. Przed Węgrami i Amerykanami.
1: To nie jest
0: wynikiem 86,19.
1: Czesi, wiadomo.
0: Tak?
1: Podobno
0: największą wadą wymowy Czeszek jest to, że nie potrafią mówić nie. Proszę Państwa, Polacy w tym zestawieniu tłuczą się w ogonie zestawienia. Jesteśmy na miejscu 29 z marnym wynikiem 1,18. Cóż, jako osoba płacąca podatki w Polsce uważam, że wszyscy jesteśmy aktorami porno, tylko zawsze gramy rolę męża, który na początku filmu wychodzi z domu.
2: Powstanie Rock Radia.
0: The Rolling Stones, like a Rolling Stone. 7:30, jest Rock Radio. Jeść klasika rocka.
1: Acho.

0: Walk of Life, Dire Straits za 28. Widzę, że zagramy z Easy Top i Lynyrd Skynyrd. Czy Rebus Jebus jest gotowy?
1: Jeszcze nie.
0: Jak nie? Człowieku, za 28 jest komisja gier za konotaką, jak zwykle. Wszyscy przysnęli tutaj. Halo, szanowna komisja, budzimy się. Rebus nie jest gotowy. Dobrze, proszę państwa, bawimy się po 8, a my bierzemy się za
1: pozycję. No tak,
0: Jezus,
1: już,
0: Maria, nie przypilnuję.
1: Już.
2: Tu Rock Radio.

0: drodze.
1: Na drogach w stolicy ruch jest wyraźnie większy. Tempo jazdy momentami spada, szczególnie tam, gdzie zbierają się potoki aut. Pojawia się też więcej pieszych, zwłaszcza w okolicach szkół i przystanków, więc koncentracja jest obowiązkowa. Do tego mamy słońce, które nadal potrafi zaskoczyć, gdy wyjedziecie z cienia. Jedźcie więc cierpliwie.

0: Alabama, czy Lynyrd Skynyrd we własnej osobie za 7-8, proszę Państwa, a my odbieramy wiadomość z Messengera. Halo, prosimy.
1: Cześć panowie, witam wszystkich słuchaczy. Nie znam na linii, Denzel się kłania. No dzisiaj środa, więc trzeba kogoś dmuchnąć. Będziemy dmuchać. Także miłego dnia, połowa tygodnia już mija. Trzymajcie się,
0: helie. Pozdrawiam, myślałem, że zakłócenia mamy jakieś, to taka zabawa, tak?
2: Ale to w ogóle musi być bardzo ciekawe, nie? Że wchodzisz do autobusu, którym jeździ Denzel i dostajesz po twarzy takim sprzężonym powleczem.
0: Myślisz, że on trzyma to sprzężone powietrze?
2: No nie wiem, no a gdzie teraz jest? W autobusie.
0: A nie przed autobusem i na przykład nie sprawdza ciśnienia? Za bardzo poniosła cię fantazja. Mam nadzieję, że równie dobrze poniesiecie w Rebusie i Busie i w jego produkcji.
2: No jest już gotowy.
0: Gotowy? No to was szczęście. Dobrze, proszę Państwa, bo mi się po 8.
2: Opieprzyłeś mnie, to już zrobiłem.
0: Denzel odhaczony. Odhaczony mam... jak się nazywa? Stoi za polski. Gniezno. Garbage Stupid Girl.
2: Była.
0: Proszę Państwa, gram. No była.
2: Nie, ty się zorientowałeś. Się trochę zmieniło.
0: Trochę mnie było.

0: coś przezroczyste. Ciastka.
1: Ciastka przezroczyste?
2: Powstanie Rock Radia.
1: Hell yeah.
3: I tak oto dotarliśmy do 8:00. To jest dobra wiadomość, bo po 8:00 w Rock Radiu można wygrać satysfakcję. Wystarczy wziąć udział w zabawie Rebus Jebus. Zagadka jest gotowa, zagadka dźwiękowa. Użyjemy jej za chwilę. Najpierw posłuchajcie jednak newsów o 8:00.
4: Alert RCB w związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie i apel do mieszkańców. Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę. Badania krwi i ciśnienia przejdą uczniowie w szkołach. Program startuje już jesienią.
2: Rock Radia.
4: Agnieszka Trojanowska, BIS. W związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. RCB radzi, by nie otwierać okien i drzwi, a także by słuchać poleceń służb. Dodatkowo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi, by wyłączyć wentylację, ograniczyć przebywanie na otwartym powietrzu oraz przygotować dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek ewakuacji. Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie wybuchł wczoraj po południu na terenie Puszczy Solskiej i w bardzo krótkim czasie objął 150 hektarów lasów. W trakcie akcji gaszenia pożaru doszło do katastrofy. Rozbił się samolot, który zrzucał wodę. Pilot dromadera nie żyje, a dwóch strażaków, którzy potruli się dymem, jest w szpitalu. Na miejscu cały czas pracuje kilkaset osób. Dziś do akcji ma włączyć się policyjny Black Hawk. Dziś rano na miejscu był minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który przyznał, że sytuacja jest poważna, a pożar bardzo szybko się rozprzestrzenia.
5: W godzinach rannych wykonane zostaną obloty dronami, aby sprawdzić, gdzie jeszcze pojawiają się zarzewia tego ognia i ewentualnie podejmować dalsze decyzje.
4: Na Lubelszczyźnie od wielu tygodni panuje susza. To przyczyniło się do rozprzestrzenia się pożaru. Zamknięte dla kierowców są pobliskie drogi. Działania cały czas trwają. Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę ubiegłej nocy i przeprowadziła szereg ataków, co niweczy zawieszenie broni, którego Kreml domagał się na sobotę 9 maja, oświadczył doradca ukraińskiego ministra obrony Serhii Sternenko. Minionej nocy Rosjanie zaatakowali m.in. jedną z dzielnic Charkowa, uszkodzone są domy prywatne, wybuch pożar, w wyniku którego poszkodowane są dwie osoby. Do ataku doszło także w obwodzie zaporowskim i w Chersoniu. Dziś Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Według danych policji w Polsce najwięcej wypadków zdarza się w piątki, a miesiącem, gdy jest ich najwięcej, jest sierpień. Sprawcami ponad 2/3 drogowych zdarzeń są mężczyźni. Polscy uczniowie przejdą badania populacyjne. Akcję, która ma być przeprowadzona w szkołach, zapowiedziały Ministerstwo Zdrowia i Resort Edukacji. Badania mają pokazać stan zdrowia polskiej młodzieży, ale też sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego. Szymon Kępka.
6: Potrzebna będzie zgoda rodziców i badane będą podstawowe parametry stanu zdrowia dziecka plus badania krwi, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
7: Które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, markery funkcji nerek.
6: Program ma być ogólnopolski, wystartuje we wrześniu.
4: Badania przejdzie około 3,5 tysiąca dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Owce pomogą w utrzymaniu zieleni w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej. Do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek. Po skoszeniu trawy w jednej lokalizacji stado zostanie przeniesione w inne miejsce. Urzędnicy przekonują, że dodatkową zaletą wykorzystania owiec jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.

0: drodze.
1: Na drogach w stolicy mamy klasyczny poranek. Jest intensywnie, trzeba liczyć się z wolniejszym tempem przejazdu. W wielu miejscach tworzą się już dłuższe kolejki. Pamiętajcie też o rowerzystach, których jest naprawdę sporo. Zachowanie odstępu i spokojna jazda zdecydowanie pomagają przetrwać ten etap poranka bez nerwów, szerokiej drogi.

0: Rock Radio.
1: Pogoda. 23 stopnie w najcieplejszym momencie dnia, tyle mają pokazać dzisiaj termometry w Warszawie. Możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami oraz tego, że przelotnie zagrzmi. Wiatr mamy nieco silniejszy, a ciśnienie niskie, więc możecie sięgnąć śmiało tradycyjnie już po kawę lub herbatę. Jutro szykuje się nadal pogodny dzień, chociaż temperatura zacznie nam powolutku spadać. W tym tygodniu możemy też spodziewać się przelotnych opadów deszczu.
0: Rock Radio 103,7 FM.
2: Radio.
3: Co pana na co dzień najbardziej denerwuje?
4: Budzę się codziennie. Otwieram oczy, znowu w tej Polsce.
0: Powstanie Rock Radia.

0: Streets Have No Name i YouTube w Rock Radio, proszę Państwa, a u nas w Rock Radio
1: Rebus Jebus.
2: W Rock Radio Rebus Jebus.
3: Jaki ładny rejestr tutaj.
0: Tak, no. Rejestr dłużników, proszę Państwa. Przechodzimy do zabawy. Przechodzimy do zabawy Rebus Jebus. Do wygrania satysfakcja. Tak. Za chwilę zagramy Rebus, a kategoria. No i potem albo dzwonicie 2 2 4 4 0 66, albo nagrywacie głosówki na Messengerze. Sprawa jest prosta, lecimy.
4: Kategoria na dziś to...
0: Niezmordowani, kultowi bohaterowie.
3: Tak jest.
0: A oto kolejny z nich.
5: Franek to jest szatan, Franek do nieba, niebo.
6: Jak to, co las?
7: Możesz mi powiedzieć, po mi las?
3: No właśnie,
0: bardzo dobre pytanie.
3: No.
0: 2 2 4 4 0 66. O jakiego kultowego bohatera chodzi? Na wszelki wypadek posłuchajcie raz jeszcze.
6: To co, las?
7: Możesz mi powiedzieć, po mi las?
3: Tak. Jak to? Co na pisie pisze? No.
0: Pisze, no. 2 2 4 4 0 66, albo głosówki na Messengerze, proszę Państwa, na Was czeka satysfakcja, my czekamy na Was. Tuż rozpędza się Iggy Pop, Last for Life, i zastanawiam się, czy... Jak się nazywa ta pani z Blue Cafe wtedy?
3: Tatiana Okupnik.
0: Ciekawe, czy Tatiana Okupnik zdaje sobie sprawę, ile razy wystąpiła w Rebusie.
3: Może lepiej nie, bo jeszcze jakiś Zajks będzie od nas chciał.
0: Aha, przepraszam Państwa. No.

Get Rocked, czyli Def Leppard w Rock Radio, 21 po 8, Lady Punk i Pat Benatar przed nami rozwiązanie Rebusa i Busa, więc kto brał udział w zabawie, nie za daleko nie odchodzi, bo może przegapić wręczenie satysfakcji.

0: Clash Train in Vain za 25:09, więc wsiadamy w nasz pociąg, który nazywa się rozwiązanie...
1: Rebus Jebus.
2: W Rock Radiu Rebus Jebus.
0: Rozwiązanie Rebus Jebus, proszę Państwa, tak się nazywa, tak jest. Najpierw przypominam zagadkę. Cały czas trwa najdłuższa seria w historii powstania Rock Radia, czyli Kultowi Bohaterowie. Przypomnijmy.
3: Jak to co, las?
4: Możesz mi powiedzieć... Milas.
0: Tatiana Okupnik, choć teraz pytanie. Tatiana Okupnik czy Dominika Gawęda?
5: Nie, no Tatiana.
0: Tak?
5: No, oczywiście.
0: Ja team Dominika. Ale dobrze, proszę Państwa, sprawdźmy, jak sobie poradziliście z zagadką. Halo?
6: Cześć. W sprawie Rebusa Jebusa. No. Mamy dzisiaj do czynienia z klasyką polskiej komedii, czyli Jak rozpętałem drugą wojnę światową, a główny bohater to Franek Dolas, znany również jako Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Chrzęszczy Rzewoszczyce. Powiat Łękołody.
5: Chrząszczy Rzewoszyce, powiat Łękołody. Bardzo przepraszam, ale tu trzeba być precyzyjnym.
0: Jezu. Cóż za purysta językowy, ale proszę pana, wysyłamy panu satysfakcję.
5: Tak jest, powiedz,
0: Franek Dolas, jasne. Ktoś jeszcze wiedział?
7: Oczywiście chodzi o Franka Dolasa. Hell yeah, burdello bum bum. Do zrobienia z Pomorza.
5: Pozdrawiamy.
0: Hell yeah, pozdrawiam Pomorze. Piękne użycie aplikacji. Dobrze, to trzeci telefon na pewność.
8: Melduję, że tego Rebusa Jebusa to ja tak niechcący rozpętałem. Rozwiązaniem jest Franciszek Dolas. Dziękuję.
5: Dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo, gratulujemy, bo to jest Franek Dolas.
5: Tak, tak jest!
0: Gratulujemy bardzo serdecznie.
9: I róża czerwona, biało kwitnie bez. Nikt z nas nie pęka, chociaż krucho jest. I z burza przejdziemy wodą.
5: Wiem, nie wolno śpiewać w radiu, no trudno, ale
0: ja
5: kocham ten
0: tę piosenkę śpiewam nieco inaczej, z nieco innym tekstem.
5: Mi też się zdarza.
0: Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy Franek Dolas, gratulujemy każdemu, kto znał taką odpowiedź. Za 23:09 to już grupa Europe, Rock the Night. A my wracamy jutro po godzinie 8:00. Prawdopodobnie, jeżeli komisja Gieli Zakładów się zgodzi, pojawi się jakiś nowy bohater.
5: Jeżeli Franek Dolas ma brata, to się pojawi.
0: Może tak być.

0: the Night, Grupa Europe. Za 19:09 wciska w fotel, proszę Państwa. Przed 9:00 jeszcze Lemonheads i Van Morrison, a do tego Billy Idol. A co, zagramy dla Was klasykę rocka.
1: Rock Radio.

0: trójce.
1: Na drogach w Warszawie robi się już gęsto. Jest sporo aut, do tego są piesi i użytkownicy jednośladów. Warunki mamy stabilne, więc kluczowe jest skupienie i płynność jazdy. Lepiej nie przyspieszać nerwowo, bo to nie skróci nam czasu dojazdu do celu. Nie traćcie cierpliwości i w razie potrzeby zdejmijcie nogę z gazu.

0: Idol, Rebel Yell w Rock Radio. Za niespełna 5 minut newsy, a w nich, proszę Państwa, temat numer 1, czyli matury i ostatni obowiązkowy przedmiot, czyli język obcy. Szczegóły za chwilę.
1: Tu Rock Radio.

0: ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
1: Powstanie Rock Radia.
2: Dojechaliśmy do 9, słuchacie Powstania Rock Radia. Jesteśmy na posterunku. Major Kajto, daj głos.
3: Hał, hał, dzień dobry, cześć, cześć.
2: Dzień dobry,
3: hej,
2: cześć, jesteśmy i hał. Zapraszamy was na newsy już teraz. Jak macie ochotę, dajcie znać, wy i dajcie głos. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messenger.
4: Startuje ostatni obowiązkowy egzamin maturalny, czas na język obcy. Strażacy wciąż walczą z pożarem lasu na lubelskim Roztoczu. Adwokat od trumny na kółkach, nieuchwytny, mimo że został skazany na 1,5 roku więzienia.
1: Newsy Rock Radia.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Właśnie w tej chwili rozpoczyna się ostatni obowiązkowy pisemny egzamin maturalny.
5: Był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
4: Póki co maturzyści rozpoczynają egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Tegoroczne matury zapiszą się jako te, do których ogółem podeszło najwięcej osób niż w latach ubiegłych, ale i takie, w których padł rekord maturzystów uczących się dotąd zdalnie i którzy maturę zdają w Warszawie na stadionie Legii, o czym Benedykt O'Connor.
6: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
7: Miałam problemy ze szkołą i ciężko było mi się uczyć.
8: Jak na to, że u mnie na salce było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane.
6: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze Szkoły w Chmurze.
9: W samej Warszawie jest około 4,5 tysiąca, to są maturzyści Szkoły w Chmurze.
6: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać.
4: Za wszystkich maturzystów trzymamy kciuki. Rosja naruszyła w nocy rozejm wprowadzony przez Ukrainę i przeprowadziła szereg ataków. Niweczy to zawieszenie broni, którego Kreml domagał się na 9 maja, oświadczył doradca ukraińskiego ministra obrony. Pojawiają się kolejne zarzewia ognia w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Od wczoraj pali się tam ponad 200 hektarów lasu, który gasi kilkuset strażaków. Dziś do akcji dołączą śmigłowce, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
10: Najważniejsze są dla nas śmigłowce. Dwa już są podniesione i do nas lecą. To jest Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych. Dwa pozostałe dolecą w trochę późniejszym czasie i się organizują. Oraz dwa dromadery.
4: Śmigłowce mają pomóc w walce z ogniem w trudno dostępnych miejscach. Właśnie tam kluczowe są działania z powietrza. Objęty pożarem teren jest daleko od zabudowań. Policja cały czas nie może znaleźć tak zwanego adwokata od trumny na kółkach, a chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły dwie osoby, był, i tu jego słowa, trumną na kółkach. Wyrok w sprawie wypadku adwokata zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może znaleźć mężczyzny. Różne są sposoby kierowców na radzenie sobie w strefie płatnego parkowania. W wielu miastach uprawiają oni różne kombinacje. Przykłady z Katowic podaje Barbara Szumilak z tamtejszego miejskiego zarządu ulic i mostów.
11: Torycznie na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne, wyciągał z bagażnika drugi komplet rejestracji. No i w tej sprawie już musiała interweniować policja, bo tutaj mamy do czynienia z oszustwem.
4: W Katowicach urzędnicy w wypatrywaniu takich oszustów korzystają z miejskiego monitoringu.
1: Sport w Rock Radio.
3: Mateusz Sanicki, zapraszam. Znamy pierwszego finalistę tegorocznej piłkarskiej Ligi Mistrzów we wczorajszym spotkaniu rewanżowym pomiędzy Arsenalem Londyn a Atletico Madryt. Górą byli wyspiarze, którzy zwyciężyli u siebie 1-0. A dziś kolejny mecz rewanżowy w półfinale rozgrywek. O 21:00 zmierzył się Bayern Monachium z Paris Saint-Germain. W pierwszym meczu, który spokojnie można by nazwać małym finałem, Niemcy przegrali 4-5. Polscy siatkarze od poniedziałku trenują w Spale, przygotowując się do pierwszej w tym sezonie reprezentacyjnym imprezy, czyli Ligi Narodów. Na początku zgrupowania pojawiło się 20 zawodników. 20 maja biało-czerwoni rozpoczął turniej w Sosnowcu i Katowicach, gdzie zmierzył się z Bułgarią, Serbią i Ukrainą. W Wałczu zgrupowanie rozpoczęły z kolei siatkarki. Dla nich pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech.
1: Pogoda.
4: Duże różnice temperatur dziś, bo na północy tylko 10 stopni maksymalnie, w centrum do 23, a na południowym wschodzie do 27, najchłodniej nad samym morzem i na Kaszubach do maksymalnie 8 stopni. Słońca dziś sporo na wschodzie i w centrum, a także na Dolnym Śląsku chmury i deszcz na północy i północnym zachodzie.
12: Prawdziwy rewolwerowiec się nigdy nie spóźni. Pamiętaj.
13: No właśnie, spać się kładę.
1: Powstanie. Rock Radia.

0: Stop Loving You w Rock Radio 12 po 9. Słowo się rzekło, kobyłka u płotu. Halo, prosimy Messenger.
1: Cześć panowie, tu Tomek Motorniczy z Krakowa.
2: Cześć Tomek.
1: Ten wasz news na temat Katowic, gdzie wynajęto owce do koszenia trawników, tak powiem wam szczerze, ja chyba osobiście wolałbym 2 godziny wysłuchiwać brzęczenie kosiarki niż beczenie tych owiec przez całą dobę. Jeszcze jak gdzieś między blokami, kurde, to w nocy to masakra. Pozdrawiam wszystkich, trzymaj ta się, helie.
0: Helie, no, coś w tym jest.
2: No w sumie tak. No.
0: Ja panów z koziarkami zawsze gonię spod balkonu jak mogę. Mam wrażenie, że oni nic innego nie robią, tylko jak zaczyna się maj, zaczynają kosić i tak koszą do września. Ale no takie owce mają swoje plusy.
2: Jakie?
0: Na przykład mało palą.
2: A, no faktycznie. No.
0: Prawda?
2: No.
0: Coś za coś.
2: Też nie wiem, bo to podobno odmiana kameruńska. To może coś ze sobą przywiozł.
0: Sugeruję, że palą ten? Plastelinę?
2: Nie no, w sensie, skoro koszą, to może też palą. Karol Strasburger, dzień dobry.
0: Alanis Morissette, Head Over Feet w Rock Radio. Tylko tyle mogę powiedzieć.

And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And

0: proszę Państwa, likwidę narkotyk. Nie wolno.
1: Nie wolno, proszę pana.
0: Proszę Państwa, lepiej iść pobiegać na przykład, prawda? Electric Orchestra, Don't Bring Me Down w Rock Radio 21 po 9. Łączy nas klasyka rocka. Nie wolno.

0: Open Sky, Bad Company w pół do dziesiątej. Proszę Państwa, to jest dobry moment, aby przypomnieć Państwu, że na powstaniu Rok Radio się nie kończy. Po dziesiątej można bawić się dalej, proszę Państwa. Można nawet zgarnąć miano rock'n'rollowca dnia.
1: Tak jest, oczywiście.
0: Proszę Państwa, tak. Wystarczy, że zadzwonicie na 2 2 4 4 0 66 albo nagracie głosówkę ze swoją historią, która na miano rock'n'rollowca dnia zasługuje. A tak się jest. Nie lada gratka, bo można zgarnąć i nasz kubek, proszę Państwa, i koszulkę Rok Radia. Kto wie, może się okazać, że niebawem ta koszulka będzie warta więcej niż złoto. Wszystkie szczegóły, jak zawsze, znajdziecie na rockradio.pl. Wpadajcie, bawcie się. Na pewno w majóweczkę jakaś historia się przydarzyła, która na miano rock'n'rollowca dnia zasługuje. Myslowi, scenariusz dla moich sąsiadów. Dla moich sąsiadów scenariusz jest zawsze taki sam.
1: Jaki?
0: Ochrona, potem policja.

0: Don't Stop Believing. Numer, który byłby idealnym tłem do życia, proszę Państwa. Aerosmith, No Doubt, The Doobie Brothers i The Darkness.
1: No.
0: Taki zestaw zagramy dla Państwa przed 10:00. Fantastycznie.
1: Ja.
0: Nie wiem, czemu miałeś takie...
1: How much is that fish?
0: Takie niemieckie, tak. Ja. Dobrze, proszę Państwa, skutera grać nie będziemy. Będziemy grać tylko klasykę rocka. Proszę zostać z nami.
1: Może kiedyś.

0: the darkness. I believe in a thing called love.
1: Ależ mocno.
0: Dziękujemy bardzo. Środowe spotkanie dobiegło końca. Kajetan Ruszczyk, Kajto, pan od guziczków.
1: Dziękuję państwu serdecznie. Ze mną był Jan Bajor Bajorek. Dziękujemy.
0: Bym był. Dziękujemy
1: jakbyś
0: bardzo.
1: Jakbyś zdał maturę, to byś był.
0: Za chwilę stery przejmuje Jakub Kaleta. Chwilowo nieobecny, proszę państwa, ponieważ dopieszcza ostatnie punkty programu, tak. Ale po 10 przejmie stery w radiu i będzie państwa zabawiał, co najmniej jak stańczyk na dworze, proszę państwa, króla Sasa. My dziękujemy, słyszymy się jutro punktualnie o 6. Machamy państwu na do widzenia, jak kiedyś budka suflera. No i co, do usłyszenia jutro. Z fantastycznego dnia państwu życzymy.
1: Tak jest.
0: Możesz coś dorzucić.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Proszę.
1: Cześć. Rock Radio. Klasy.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10:00 na rozgrzewkę zapuścimy sobie klimatyczny numer zespołu Asia, ale wcześniej newsy.
2: Prezydent złożył kondolencje rodzinie pilota, który zginął na Lubelszczyźnie. Po jego śmierci wprowadzono Lex Kamilek. Dziś wyrok w sprawie rodziców. Amerykański prezydent po kilkudziesięciu godzinach zawiesza operację Projekt Wolność.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki złożył wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim pilota, który zginął wczoraj, uczestnicząc w akcji gaśniczej pożaru lasów na Lubelszczyźnie. Pilot leciał samolotem gaśniczym Dromader. O katastrofie mówił dziś rano na miejscu minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
3: Nie wiemy jeszcze, co było przyczyną. Od wczesnych godzin rannych na miejscu jest prokurator. Osoba pilotująca tego Dromadera to był doświadczony pilot z wieloletnim stażem, jeżeli chodzi o prowadzenie statku powietrznego.
2: Akcja gaśnicza pożaru lasów na Lubelszczyźnie może potrwać nawet dobę. Pożar rozprzestrzenia się wolno, ale jego front cały czas się przesuwa. Pożar w nadleśnictwie Józefów objął około 250 hektarów. Sąd wyda dziś wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamila z Częstochowy. Magdalenie B. i Dawidowi B. grozi kara pozbawienia wolności nie krótsza niż 12 lat, 25 lat albo dożywocie. Po śmierci 8-latka przyjęto przepisy mające chronić przed przemocą, zwane Lex Kamilek. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zawiesza operację Projekt Wolność, której celem miało być umożliwienie opuszczenia ciśniny Ormus zablokowanym tam statkom. Deklaracja amerykańskiego przywódcy jest sprzeczna z tym, co chwilę wcześniej przekazali członkowie jego administracji. O czym więcej Tomasz Orchowski.
4: Trump poinformował, że zawiesza Projekt Wolność, żeby móc sfinalizować umowę z Teheranem. Zastrzegł przy tym, że blokada irańskich portów wciąż działa. Trudno zrozumieć tę strategię. Operacja eskortowania zablokowanych statków rozpoczęła się zaledwie przedwczoraj. Wygląda na to, że Trump postanowił się z niej chybcikiem wycofać.
2: Amerykanie liczą prawdopodobnie na to, że na Irańczyków w sprawie ciśniny Ormus nacisną Chińczycy. Dziś wizytę w Pekinie składa szef MSZ-u w Teheranie. Straż Graniczna Litwy zawróciła białoruski autobus, ponieważ w bakach było za dużo paliwa. Autobus jechał z Mińska do Kowna. Jeden z pasażerów, który wypowiada się anonimowo, przekazał, że podróżnym oznajmiono, iż dalsza jazda nie jest możliwa z powodu ilości paliwa. Dodał, że przewoźnik nie zaproponował żadnej rekompensaty ani środka zastępczego. Mężczyzna był zmuszony zamówić taksówkę, aby dotrzeć na lotnisko w Kownie. Dziś poznamy finalistów tegorocznej edycji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wczoraj w ostatnim meczu w walce o trofeum zameldowali się piłkarze Arsenalu Londyn, o czym Mateusz Stanicki.
5: To nie było porywające widowisko, bo Londyńczycy, którzy podejmowali u siebie Atletico Madryt, grali bardzo zachowawczo. Obie ekipy skupiły się na obronie, a przez to widzowie zobaczyli mało strzałów. Raptem po dwa celne z każdej strony, z czego jeden sięgnął bramki. Nadziei na więcej emocji będzie w dzisiejszym pojedynku Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain. W poprzednim meczu obu ekip górą byli Paryżanie, którzy po niezwykle emocjonującym spotkaniu wygrali 5-4. A to oznacza, że samych bramek padło w tym pojedynku więcej niż celnych strzałów we wczorajszym meczu oddały obie ekipy.
2: Jak będzie dziś w starciu Bayernu z PSG, dowiemy się o 21:00.
0: Newsy Warszawa.
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Stołeczni policjanci zatrzymali 9 osób zamieszanych w handel ludźmi. 7 z nich po usłyszeniu zarzutów zostało aresztowanych. Podejrzani mieli werbować bułgarskie kobiety, obiecując im pracę w rolnictwie. Wcześniej grupa działała na terenie Koszalina. Najem krótkoterminowy z morą mieszkańców Śródmieścia. Skarżą się oni na hałas, uszkodzenia, a także brud. Nie czują się również bezpiecznie, mówi Piotr Bełczowski, który sąsiaduje z mikroapartamentami na wynajem.
7: Ciągle dzwoni do nas domofon, nikt się nie odzywa, ale też te furtki i brama jest ciągle niszczona. Ostatnia brama była wyłamana przez takiego kogoś, kto starał się wejść na siłę.
6: Rządzący pracują nad nową ustawą, która zakłada wprowadzenie centralnego rejestru obiektów oraz obowiązek posiadania numeru rejestracyjnego przy ofertach publikowanych w sieci. Na koniec przenosimy się na Białołękę. Tam w przyszłym roku pojawi się wyczekiwana pływalnia. Wczoraj odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę obiektu przy ulicy Ostruckiej. Pływalnia będzie miała 8-metrowy basen sportowy, strefę saun i zjeżdżalnię. Za godzinę powiem za to więcej o zagrożeniu pożarowym w mazowieckich lasach.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
6: sporo słońca, ale też i sporo chmur na niebie i możliwe przelotne opady deszczu, a nawet burze. Tak do końca dnia ma wyglądać dzisiaj pogoda w Warszawie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 stopnie. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie niskie, co może wpływać na samopoczucie osób wrażliwych na jego wahania. Jutro oszukuje się wciąż pogodny dzień, chociaż temperatura zacznie powolutku spadać. A ocieplenia możemy spodziewać się ponownie od weekendu.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka.
1: Jestem, to prawda. Wszystko się zgadza. Jest też Kuba Kaleta. Cześć.
0: Jestem.
1: Kuba.
0: Cześć Ola. No o czym pogadamy dzisiaj w cyklu W mgnieniu roka już za chwilę?
1: Dziś porozmawiamy o tym, że muzykę rockową można również zagrać na mandolinie.
0: To jest bardzo ciekawe, dlatego że ja z mandoliną jestem za pan brat, bo jestem wielkim fanem orkiestry mandolinistów Edwarda Ciukrzy, która działała kiedyś w Łodzi przed laty.
1: No,
0: mam wszystkie płyty, wszystkie butlegi. Tak, płyty z remiksami mam też. Edward Ciukrza in the house. Ale nie wiedziałem, że po prostu to jest też instrument, który sprawdza się w muzyce rockowej.
1: A jest, wyobraź sobie, że jest pewien zespół, który nagrał płytę z takimi charakterystycznymi dźwiękami. Ale nie będziemy nic więcej zdradzać, bo więcej szczegółów już za chwilę w cyklu W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Uwielbieniu Rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
1: I dzisiaj przenosimy się do roku 1985. To właśnie w tym roku w Los Angeles w ręce policji wpada Richard Ramirez, seryjny morderca zwany Nocnym Łowcą. Po 73 latach od katastrofy Titanica udaje się odnaleźć jego wrak, a na sklepowe półki trafia gra wideo Super Mario Bros.
2: Za to dokładnie 41 lat temu, czyli 6 maja 85 roku, wychodzi płyta zespołu The Hooters zatytułowana Nervous Night i jest to druga płyta zespołu z takim hitem jak All You Zombies, czyli prawdopodobnie największym hitem tego zespołu w Polsce.
1: No właśnie, dlatego że za granicą podobno najbardziej znane piosenki The Hooters to numery

0: And We Danced i Day by Day, one też właśnie pochodzą z tego albumu.
1: Zespół wydał tę płytę pierwszy raz w tak dużej wytwórni Columbia.
0: A to dlatego, że ich poprzednia debiutancka płyta Amore została wydana niezależnie przez label Antena. Powiem ci, Ola, że przed naszym spotkaniem w studiu zastanawiałem się, na czym polega fenomen charakterystycznego brzmienia zespołu The Hooters.
1: No, prawdopodobnie na tym, że słychać tam charakterystyczne dźwięki mandoliny.
0: A gra na niej wokalista Eric Bazilian.
1: Yes.
0: Ciekawe, jakiej przyprawy używa w kuchni najczęściej.
1: Oregano.
0: Tymianek. I jak już wywołaliśmy do tablicy piosenkę All You Zombies, to warto powiedzieć, że to jest kawałek, który miał niesamowitą historię, prawdziwą odyseję na koncie, dlatego że na płycie Nervous Night znalazła się, uwaga, trzecia wersja tej piosenki. A to dlatego, że w 1982 roku panowie z The Hooters nagrali pierwszą wersję tego numeru, koncertową, i wydali ją tylko na singlu. Rok później pierwsza wersja studyjna piosenki All You Zombies ukazała się na debiutanckiej płycie The Hooters, czyli na tej niezależnie wypuszczonej Amore, a na płycie Nervous Night znalazła się trzecia wersja w ogóle i druga wersja studyjna tego numeru, i jest ona też najdłuższa właśnie w tym wydaniu, dlatego że trwa prawie 6 minut. I jak już jesteśmy przy piosence All You Zombies, to ja bym tutaj chciał gorąco polecić wykonanie tego numeru w wykonaniu pani Sandry.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

No ci panowie to wiedzą, jak dołożyć do pieca, kiedy trzeba. Klasyka rocka od Foo Fighters w Rock Radio, a już za chwilę dwóch wirtuozów gitary w jednym świetnym numerze, Gary Moore i Phil Lynott, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: tak brzmi absolutna klasyka heavy metalu. To Iron Maiden w Rock Radiu. Punktualnie o 11 newsy, a po 11 posłuchamy sobie klasyki rocka prosto z lat 80. w Rock Radiu.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Radio.
1: Przystanek Klasyka Rocka.
2: Tu Kuba Kaleta. Po 11:00 posłuchamy klasyki polskiego rocka od Mr. Zup, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
3: Kilkunastu uczniów z unieważnioną maturą to kara za telefony. Po śmiertelnym wypadku pilota na roztoczu pracę rozpoczynają śledczy. Polacy masowo zastrzegają dokumenty.
0: Newsy Rock Radia.
3: Agnieszka Trojanowska. Dziś kilkunastu maturzystom unieważniono wczorajszy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. To podobna liczba unieważnień co w poniedziałek po egzaminie z polskiego. To kara za wniesienie na egzamin telefonów i kara dotkliwa, bo osoba, której unieważniono egzamin, nie może go poprawiać w tym roku. Najbliższa możliwość przystąpienia do matury pojawi się dopiero za rok dla takich osób. Dziś trzeci dzień obowiązkowej matury. Abiturienci napisali egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Od jutra rozpoczną się egzaminy na poziomie rozszerzonym. Prokuratura Okręgowa w Zamościu będzie prowadzić śledztwo w sprawie wczorajszej katastrofy samolotu, w której zginął pilot samolotu gaszącego pożar lasu w Puszczy Solskiej. Śledczy prowadzą właśnie teraz oględziny miejsca zdarzenia. Zamierzają zabezpieczyć wrak maszyny i poddać go specjalistycznym badaniom, a także przesłuchać świadków. Zaplanowano również sekcję zwłok pokrzywdzonego. Podczas gaszenia pożaru lasu na roztoczu w okolicy Biłgoraja poszkodowanych jest także dwóch strażaków. Potruli się dymem, są w szpitalu. Walka z ogniem cały czas trwa na miejscu. Cały czas pracuje tam kilkaset osób. Mieszkańcy mówią, że to pierwszy taki przypadek w ich okolicy.
4: Wie pani, ja już mam 70 lat, ale coś takiego to u nas nie było. Naprawdę, jest to strasznego. Ludzie są po prostu szokowani, że mogło do takiej sytuacji dojść. Już w tej chwili jeden ten amerykański samolot już pobrał wodę. Co strasznego? Czubki drzew, normalnie ogień, jak zapałki dosłownie, co strasznego.
3: Do pożaru doszło na terenie lubelskiego Roztocza na styku powiatów Zamojskiego, Tomaszowskiego i Biłgorajskiego. Okoliczne drogi są zamknięte. W piątek o 13:00 w Warszawie zostanie podpisana umowa Polski z Komisją Europejską w ramach programu SAFE. Potwierdził to dziś wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa dotyczy zaciągnięcia przez Polskę kredytu na 44 miliardy euro. Pieniądze Polska ma wydać na zbrojenia i przemysł obronny, mówił podczas targów Defense 24 Days minister obrony.
5: To będzie wielkie wydarzenie, nie tylko symboliczne, bo Polska jest jako pierwsza, ale to jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, szczególnie dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale wszystkich kooperantów, wszystkich tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
3: Podpisanie umowy SAFE oznacza, że zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro ma trafić do Polski jeszcze w tym miesiącu. Tak wynika z planu Komisji Europejskiej. Księżna Kate wraca do kolejnych obowiązków królewskich. Brytyjska księżna uda się w pierwszą podróż zagraniczną od czasu wykrycia u niej nowotworu 2 lata temu. W przyszłym tygodniu żona księcia Williama, pierwszego w linii do objęcia tronu, pojedzie z dwudniową wizytą do Włoch. Rekordowo szybko rośnie liczba zastrzeganych dokumentów przez Polaków. To efekt M-Obywatela, uważa Ministerstwo Cyfryzacji. W tym roku do bazy Związku Banków Polskich trafiło już ponad 112,5 tysiąca dokumentów. M-Obywatel umożliwia zastrzeżenie dowodu osobistego, paszportu i prawa jazdy w kilka sekund, wyłącznie przy użyciu aplikacji.
0: Newsy Warszawa.
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W mazowieckich lasach zagrożenie pożarowe jest bardzo wysokie. Wilgotność spadła do około 7%. Mimo zapowiadanych deszczy, leśnicy sugerują, że będzie gorzej, bo niestety tych opadów jest za mało. Przy okazji służby apelują o ostrożność i zapowiadają kontrolę na terenach leśnych. Z lasów przenosimy się na stołeczne drogi i przypominamy, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego doczeka się remontu. W planach jest przebudowa Traktu Brzeskiego czy Jana Pawła II, co uporządkuje ruch pojazdów. Zarząd Rozbudowy Miasta czeka na ofertę takiego projektu. Termin ich składania mija 8 czerwca. Prawie 200 tysięcy dzieci z Warszawy weźmie udział w akcji Rowerowy Maj. Chodzi o to, by zachęcić najmłodszych do aktywności fizycznej. Plusów korzystania z jednośladów jest dużo, mówią uczniowie szkoły podstawowej numer 300.
7: Za paliwo nie trzeba płacić, można schudnąć, mieć lepszą sylwetkę. To samo w sobie nie dość, że jest przyjemnością, to jeszcze na koniec jak uzbierasz tam z 20 naklejek, to masz darmowe wejście na Camp 4 albo nawet na jakiś mecz piłki nożnej.
6: Akcja potrwa przez cały miesiąc. A ja za godzinę wspomnę o nowych pociągach kolei mazowieckich.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
6: Słońce na przemian z chmurami i możliwe przelotne opady deszczu, a nawet burze. Tak zdaniem synoptyków będzie wyglądała do końca dnia pogoda w Warszawie. Na termometrach zobaczymy około 23 stopni w najcieplejszym momencie i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr mamy nieco silniejszy, a ciśnienie niskie. Jutro szykuje się podobno nadal pogodny dzień, ale temperatura zacznie nam powolutku spadać.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: tak brzmi absolutna klasyka polskiego rocka, to oczywiście Lady Punk w Rock Radiu. Nawiasem mówiąc, jeśli macie chwilę, to warto wejść na rockradio.pl i zrobić sobie test z wiedzy właśnie o Lady Punk i o Perfekcie i przekonać się, ile tak naprawdę o tych dwóch kapelach wiecie. A my już za chwilę w Rock Radiu posłuchamy sobie numeru, który chyba można umieścić w słowniku pod hasłem postmodernizm, dlatego że to jest kawałek, który miał roboczy tytuł Madonna, w którym to kawałku jest sample z piosenki Simona i Garfunkela i jest też drugi sample z piosenki The Beastie Boys, więc no, postmodernizm, jako się rzekło. Już za chwilę Faith No More, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

to jest numer, którego regularnie i dużo słuchałem w liceum. Klasyka rocka od Nila Younga w Rock Radio. Za 29 minut będzie 12. Mamy środę, z tego co sprawdziłem, cały czas, więc jeżeli chcecie sobie w środku tygodnia zrobić taki mikro weekend, to warto wybrać się do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103 i 8 FM na stand-up, dlatego że tam, przypominam, co środę odbywają się open mic'i i to są takie imprezy, na których może wystąpić każdy komik i nawet wy, znaczy nawet wy, jeśli jesteście komikami, albo jeżeli myślicie, że możecie być komikami, macie przygotowane chociaż kilka minut materiału ze śmiesznymi żartami, albo z nieśmiesznymi, bo to różnie bywa na open mic'ach, to wpadajcie właśnie tam. Przeważnie to jest tak, że na open mic'ach pojawiają się ci początkujący adepci stand-upowej sztuki, ale niewykluczone, że z testem swojego premierowego materiału zawita tam ktoś na przykład, kogo kojarzycie z występów albo z YouTube'a. Imprezę poprowadzi Zbychu Grabowski, start o 19, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103 i 8 FM w Krakowie znajdziecie oczywiście na rockradio.pl. A już teraz przenosimy się do końcówki lat 90. Bardzo klimatyczny numer od The Cardigans w Rock Radio.

I taka petarda od Lombardu to klasyka rocka, której polskiego rocka nawet, której warto posłuchać również przed południem przy środzie, a że klasyki polskiego rocka właśnie z lat 80. nigdy za wiele, to już za chwilę wielki przebój Lecha Janerki z jego pierwszej solowej płyty Historia podwodna. Przeniesiemy się do lat 80., do drugiej połowy tym razem, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: Jak dla mnie jedna z lepszych partii klawiszy, jeśli chodzi o szeroko pojętą muzykę rockową, to The Doors. W newsach o 12 sprawdzimy, jak idzie akcja gaszenia ogromnego pożaru lasu na Lubelszczyźnie, a po 12 posłuchamy klasyki polskiego rocka z początku lat 90. w Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: w Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 12 na rozruch na drugą połowę środy wleci klasyka polskiego rocka od KNŻ-u. Ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
2: Strażacy nadal walczą z ogromnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Fiasko referendum w sprawie odwołania prezydenta Bytomia. A na koniec zaproszenie do teatru na Hamleta po śląsku.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Nawet do wieczora może potrwać gaszenie pożaru lasów niedaleko Biłgoraja w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Strażaków, którzy od wczoraj walczą z ogniem, od rana wspiera policyjny Black Hawk, który zrzuca wodę na płonące drzewa. Akcję utrudnia susza i bardzo silny wiatr. Pożar jest daleko od zabudowań, ale okoliczni mieszkańcy są zaniepokojeni.
3: Jest to wielka dla nas tragedia, dramat. Tak piękny las płonie i tak silnym uderzeniem wiatru i siły ci strażacy, jak baliśmy się, że jak zmieni się kierunek wiatru, to niestety może nam się spalić nasz Józefów. Centralnie jak zawiało, to była chwila i mogliśmy być w tym pożarze ogarnięci.
4: Widzę, że pani jest ze łzami w oczach.
3: No bo mam te działki dosłownie kilometr od tego zarzewia ognia.
5: Bardzo przerażający, bo trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało. Uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać, a już trochę przeżyłem i tych różnych pożarów widziałem, także ten to taki był wyjątkowy.
2: Część okolicznych dróg w związku z pożarem jest nieprzejezdnych. Na miejscu są też prokuratorzy z Zamościa, którzy prowadzą oględziny miejsca wczorajszej katastrofy samolotu gaśniczego, w której zginął pilot. Tymczasem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców i osób przebywających w części Lubelszczyzny i Podkarpacia SMS-owe alerty. Ostrzega w nich przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach i ich sąsiedztwie. 12 maja Sąd Okręgowy w Sosnowcu zajmie się zażaleniem prokuratury, która domaga się aresztowania mężczyzny podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. 57-latek wyszedł na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Śledczy uważają, że tylko bezwzględne aresztowanie podejrzanego pozwoli odpowiednio zabezpieczyć tok śledztwa, które jest na wstępnym etapie. Kompromitacja inicjatorów referendum w Bytomiu. Mimo złożenia wymaganej liczby podpisów, blisko 40% z nich zostało odrzuconych przez komisarza wyborczego. Komisarz poinformował, że aż 179 numerów PESEL na listach poparcia referendum należało do osób zmarłych jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem procedury. Referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Mariusza Wołosza się więc nie odbędzie. Sprawa ma jednak ciąg dalszy, bo teraz prezydent zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości fałszerstwa danych. I na koniec zmieniamy temat. Hamlet Williama Szekspira zostanie wystawiony po śląsku na scenie Teatru Śląskiego, mówi reżyser Robert Talarczyk.
6: Dla tych ludzi, którzy lubią Hamleta, nie będą chcieli jeździć po Polsce i porównywać, to jestem ciekaw, co powiedzą o tym naszym śląskim Hamlecie. O kim on opowiada, o czym jest ten Hamlet, czy on w jaki sposób rezonuje z dzisiejszym światem i czy w ogóle dla tego kogoś ten śląski Hamlet godający być albo nie być, to ci pytanie ma sens.
2: Premiera spektaklu Tragedio Hamleta księcia Dynamarku 15 maja. Będą też napisy po polsku.
0: Newsy Warszawa.
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Mają dość i liczą na nowe przepisy. Mowa o mieszkańcach ulicy Chmielnej, którzy narzekają na najem krótkoterminowy. Chodzi o hałas, zniszczenia na klatkach i brak poczucia bezpieczeństwa, mówi Piotr Bełczowski, który sąsiaduje z mikroapartamentami na wynajem.
8: Kupili sobie pobyt 3 osoby w kryzysie bezdomności i ponieważ nie mogli wejść, bo jeszcze nie mieli kodu, to zrobili awanturę na cały blok. Domagali się, żeby im pomóc. Wszyscy byli bardzo pijani.
7: Rządzący chcą wprowadzić centralny rejestr obiektów, który zwiększy kontrolę państwa nad rynkiem. Przesiadamy się do pociągu. Koleje Mazowieckie odebrały wczoraj 9 nowych pojazdów Flirt. Tylko w tym roku do przewoźnika trafią 53 takie pociągi. Składy będą skierowane do obsługi połączeń na trasach z Warszawy do Dęblina, Skierniewic czy Mińska Mazowieckiego. Jeszcze jedna informacja. Straż Graniczna zatrzymała obywatela Uzbekistanu, który był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. 36-latek pojawił się w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie składał wniosek o pobyt. Mężczyzna jest podejrzany o organizowanie nielegalnej migracji do Niemiec.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
7: W Warszawie dzisiaj powinno być w miarę pogodnie. Na niebie ma być sporo słońca i sporo chmur, ale do końca dnia synoptycy przewidują przelotne opady deszczu oraz to, że może miejscami zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie około 23 stopni. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie niskie. Jutro szykuje się ponoć nadal pogodny dzień, ale temperatura będzie nam powolutku spadać, a ocieplenie ponownie prognozowane jest od weekendu.
0: 7 FM. Na przystanek Klasyka.

0: jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka.
1: Jest.
0: I w studiu jest też Ola Konopka.
1: Cześć, Kuba, jestem.
0: Cześć, Ola.
1: No co tam słychać?
0: No wszystko w porządku, dlatego że przed nami kolejny odcinek cyklu Białe Kruki.
1: No to prawda.
0: No, to może być odcinek komentowany na naszym Facebooku.
1: Dlaczego?
0: Aha. No, o. Dlatego.
1: A w takim razie powiedz mi, o czym dziś w Białych Krukach?
0: No, dzisiaj, moi kochani, mimo że jest to propozycja zgłoszona przez jednego z naszych najwierniejszych słuchaczy, to ja też będę miał wiele do powiedzenia z serca na temat tej propozycji. Bo po prostu mam też swoje osobiste wspomnienia związane z tą propozycją.
1: No to chyba nie zdradzamy już
0: nie,
1: nic więcej.
0: Nie, no nie, bo też tak no nie zdradzamy no.
1: To więcej szczegółów już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.
2: Rock Radio. Klasy.

0: są właśnie emocje w wokalu i w całej reszcie również. Klasyka polskiego rocka od zespołu Hej w Rock Radiu. Jest dokładnie 12:30, więc my jak zwykle o tej porze zaglądamy do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radiu.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta, a dziś porozmawiamy o zespole Siddharta oraz o ich numerze My Dice z 2005 roku. I ten kawałek zaproponował nam Grzegorz w komentarzu na Facebooku.
0: Nasz stały słuchacz.
2: Tak. To jest słoweński kwartet, który tworzy muzykę od 95 roku, a na swoim koncie ma już aż 10 płyt.
0: A ostatnia, czyli X albo X, czyli kiedyś Twitter, tak, wyszła w 2024 roku.
2: Tak. A numer, o którym dziś mówimy, pochodzi z trzeciej płyty.

0: zatytułowanej RH-.
1: Taki był film chyba kiedyś, czy nie? Taki polski. Nie oglądałem go, więc może był RH+. Dobra, to jest nieważne. Najważniejsze jest to...
2: RH+, kurwa.
1: RH+, no właśnie.
0: RH+, no.
1: No to był, ale go nie oglądałem też.

0: Co gra zespół Siddharta? Rocka, wiadomo, z takimi kosmicznymi klawiszami. I proszę państwa, no ja muszę powiedzieć, że zespół Siddharta jest mi znany. To znaczy, ja nie poznałem osobiście nigdy muzyków tej kapeli. Natomiast ja, proszę sobie wyobrazić, mam płytę RH- w swojej dyskografii. Dlatego, że kiedy ja chodziłem do liceum, to mój kolega Kamil, którego z tego miejsca bym pozdrowił, on słuchał pewnej stacji radiowej, nie mogę tu wymienić nazwy, bo nie było to Rock Radio, i tam właśnie często w takiej audycji rockowej grali Siddhartę i grali piosenkę My Dice, ale w wersji oryginalnej, czyli słoweńskiej, i ten kawałek w wersji oryginalnej słoweńskiej miał tytuł Ring. I uważam, że wersja słoweńska brzmi znacznie lepiej niż angielska. I kiedy poszła informacja w świat, że zespół Siddharta wyda swoją płytę w Polsce, no to my wraz z Kamilem się mocno tym faktem podekscytowaliśmy i ja tę płytę po prostu nabyłem. To jest też zespół mojej młodości, tak? Mam nadzieję, że nasz słuchacz Grzegorz, który nam zaproponował tę propozycję, będzie usatysfakcjonowany tą opowieścią, bo chciałem zauważyć, że zespół Siddharta to nie jest zespół dla smutnych nastolatków, tylko dla wesołych nastolatków, cieszących się życiem, tak jak ja. No, pozdrawiam.
1: Białe kruki klasyki rocka.

0: Numer, który odkryłem dzięki Rock Radio i do którego bardzo lubię regularnie wracać również na naszej antenie, to Rainbow w Rock Radio. Za 19 minut będzie 13, ale my oczywiście również przy środzie nie zapominamy o klasyce polskiego rocka. Już za chwilę jeden z bardziej klimatycznych numerów, jeśli chodzi o klasykę polskiego rocka lat 90. Tak, bo nie powiedziałem tego, że nie zapominamy też o klasyce polskiego rocka, bo bez tego przymiotnika to zdanie nie miałoby najmniejszego sensu. Więc już za chwilę Obywatel GC, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: No i takie rzeczy tylko i wyłącznie w Rock Radio. To klasyka rocka od Black Sabbath. W newsach o 13 sprawdzimy, za ile jutro będziemy tankować auta, a po 13 posłuchamy klasyki polskiego rocka z lat 80. w Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 13 zapuścimy sobie klasykę polskiego rocka od Manamu. A teraz porcja świeżych newsów.
2: Jest wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamila. Nowe doniesienia w sprawie pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Za maturzystami kolejny egzamin.
0: Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Jest wyrok w sprawie znęcania się nad 8-letnim Kamilem z Częstochowy. W wyniku długotrwałego maltretowania chłopiec zmarł. Ojczym dziecka, Dawid B., został skazany na 25 lat więzienia, m.in. za zabójstwo. Matka Kamila, Magdalena B., za pomoc w zabójstwie i znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzynę 95 zatankujemy jutro za maksymalnie 6,46 zł, benzynę 98 za 6,95, a olej napędowy za 7,26 zł za litr. Oznacza to, że jutro tankowanie będzie nas kosztować nieco mniej niż dziś. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zebrał się sztab kryzysowy w związku z potężnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim. Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, pożar pod względem zakresu terytorialnego jest opanowany. Pojedyncze ogniska są na bieżąco wygaszane. Minister dodał, że niepokojący jest silny wiatr. A w czasie gaszenia pożaru dwóch strażaków podtruło się czadem. Są w szpitalu, czują się dobrze. Walka z żywiołem może potrwać nawet do wieczora. Do akcji wkroczyły już kolejne śmigłowce. Mieszkańcy kilku okolicznych powiatów dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniem przed groźnym zadymieniem. Jak mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, lepiej pozostać w domu.
3: Na ten moment to zagrożenie jest mocno oddalone od zabudowań, ale oczywiście dymy pożarowe ze względu na wiatr przesuwają się też w długich odległościach i to zagrożenie się pojawia, więc dla bezpieczeństwa mieszkańców, żeby właśnie do potrucia nie doszło, zamknięcie okien i pozostanie w domach jest jak najbardziej bezpieczne.
2: Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą wyjaśniać okoliczności śmierci pilota samolotu, który zginął wczoraj w czasie gaszenia pożarów. Tymczasem Roztoczański Park Narodowy, znajdujący się 10 km od pożaru, prewencyjnie wprowadził zakaz wstępu na tereny leśne. Ma obowiązywać do czasu opanowania pożarów w Puszczy Solskiej, ale też poprawy warunków atmosferycznych, bo na razie zagrożenie pożarowe potęguje susza, wysokie temperatury i silny wiatr. Pracownicy parku prowadzą wzmożone patrole na terenie parku, również z wykorzystaniem dronów. I na koniec zmieniamy temat. Za nami kolejny dzień matur. Dziś maturzyści pisali egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla zdecydowanej większości z nich był to język angielski. A jak im poszło?
4: Całkiem nieźle. Łatwiutko chyba, no jak zawsze na angielskim.
5: Dobrze, myślę, że bardzo dobrze.
6: Myślę, że 80+.
5: A przy matematyce to dzisiaj było łatwo.
7: Bardzo dobrze. Angielski to wiadomo, zawsze raczej coś prostszego niż poprzednie maturki. No i ostatnia matura z tych podstawowych, więc od jutra już tak naprawdę tylko te przedmioty, które nas interesują. Rozszerzania i to tyle, koniec tego maratonu podstawowego.
2: Poza angielskim maturzyści mieli do wyboru także język niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski i od tego roku ukraiński.
0: Pogoda.
2: Na termometrach dziś duże różnice temperatur, od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 11 na Pomorzu, 18 w Wielkopolsce, 23 na Podlasiu, 24 na Śląsku, do 27 na Mazowszu. W całym kraju możliwy przelotny deszcz, a miejscami także burze.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

0: numer oparty na prostym, ale jakże skutecznym riffie, to klasyka rocka od Dire Straits w Rock Radio, 20 minut po 13, a że klasyki rocka z lat 80. nigdy za wiele, również w środowe, wczesne, już popołudnie, no to za moment posłuchamy sobie fragmentu świetnej czwartej płyty Marillion, Clutching at Straws, czyli przeniesiemy się, no w tym wypadku, do drugiej połowy lat 80., więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio, klasyka rocka.

0: Moim zdaniem jeden z lepszych gitarowych riffów ever. Klasyka rocka od AC/DC w Rock Radio. Za 29 minut będzie 14, a ja przypominam, że my po 15 wyruszamy na poszukiwania rock'n'rollowca dnia i dzisiaj poza tym zaszczytnym tytułem można zgarnąć również koszulkę i kubek Rock Radia. A co zrobić, żeby takie fanty mieć na własność? No należy do nas albo zadzwonić, albo wysłać nam głosówkę na Messengerze i opowiedzieć historię, która nas wyrwie z kapci, która nas wzruszy, zaskoczy, najlepiej wszystko naraz. Zaglądam teraz do naszej skrzynki, w której czai się anegdotka taka od Tomka.
1: Historia miała miejsce 2 lata temu, podczas podróży na Woodstock, a w zasadzie już po dotarciu na Woodstock. Umówiłem się z kolegami, że jedziemy tam motocyklami i raz, że jedna z wajch, czyli ta pięta od skrzyni biegów, odpadła mi po drodze, to jeszcze pal licho, bo byłem w stanie dojechać na samych palcach od skrzyni biegów w motocyklu. Natomiast kiedy dojechaliśmy na miejsce, to kiedy jeszcze odbierałem przepustkę na Woodstock do wioski motocyklowej, to jeszcze miałem przedni bieg, a potem przejechałem 50 metrów i okazało się, że już tej wajchy do biegów nie mam. O. Więc byłem na środku pola woodstockowego, ubrany w motocykl, który jest niesprawny, jakieś 500 km od domu. Wyszliśmy z chłopakami poszukać, może gdzieś tam po drodze wpadło, ale trawa wysoka była na tym polu namiotowym, więc nie znaleźliśmy, nie przejmowaliśmy się tym za bardzo, także puszka, psyt i poszło swoje. No ale następnego dnia zastanawiałem się, jak ja wrócę w niedzielę, jak ja się tu wydostanę, motocykl po prostu nie ma jak pojechać dalej, bo po prostu odpadła mi skrzynia biegów, znaczy wajcha do skrzyni biegów. Więc, mimo tego, że na Woodstocku internet jest fatalny, kto był, ten wie, udało mi się zamówić części z Krakowa na Pomorze w czwartek po południu, bo pojechałem w środę na szczęście, i w piątek doszły i paczkomat, i całe szczęście, że koledzy na polu motocyklowym byli przewidujący, mieli klucze, więc chciałbym powiedzieć, że rock and roll to nie rurki z kremem. Jak się jedzie Harley'em na Woodstock i się ten Harley po drodze spsuje albo nawet na miejscu, to nie ma się co przejmować, tylko po prostu zrobić psyt puszką, a koledzy i tak pomogą.
0: No pomogą, wszystko zależy od tego, jaki zasięg rażenia ma gaz pieprzowy w tej puszce. Na wasze historie do rock'n'rollowca dnia czekamy pod numerem 224-4066, ale możecie podsyłać je w głosówkach na Messengerze, a po 17 dowiemy się, kto tym rock'n'rollowcem dnia zostanie, no i kto zgarnie koszulkę oraz kubek Rock Radia, a już teraz sobie bluesujemy, bo to przecież klasyka polskiego rocka od ONA w Rock Radio.

I to jest numer, który się świetnie sprawdza na przykład za kółkiem. Klasyka rocka od Judas Priest w Rock Radio, prosto z początku lat 80. I również z początku lat 80. pochodzi kolejny numer, którego za chwilę będziemy sobie słuchali. I to będzie kawałek, który ma bardzo tajemniczy tytuł. Nie znajdziecie tego tytułu w żadnym słowniku. A to dlatego, że ten tytuł jest odzwierciedleniem struktury tego kawałka, czyli jakie tam te części po sobie następują kolejno. Chociaż to też nie do końca prawda, dlatego że to była struktura, która odpowiadała wczesnej wersji tego numeru, a muzykom Genesis, bo o nich mowa, się w międzyczasie zmieniła koncepcja, ale stary tytuł został. Już za chwilę klasyka rocka od Genesis, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia. Rock Radio.

te solówki są po prostu bezbłędne. To klasyka rocka od Gary'ego Moore'a. W newsach o 14 sprawdzimy, jak idzie walka z ogromnym pożarem lasów w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, a po 14 posłuchamy kolejnego świetnego rockowego numeru prosto z lat 90. w Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 14 posłuchamy klasyki polskiego rocka od Edyty Bartosiewicz, ale zaczniemy od wiadomości.
2: Są nowe zarzewia ognia w pożarze lasu w Puszczy Solskiej. Ojczym i matka Kamila z Częstochowy z wyrokami. Prezydent składa do Sejmu projekt ustawy o kryptowalutach, a rząd ma jutro przyjąć własny projekt w tej sprawie.
0: Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Trwa walka z ogromnym pożarem lasów w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Jak mówił podczas sztabu kryzysowego szef MSWiA Marcin Gierwiński, sytuacja nad ranem wydawała się opanowana, ale wiatr i nowe zarzewia ognia znów ją skomplikowały. Do akcji skierowano policyjnego Black Hawka i śmigłowce lasów państwowych. Na miejscu są trudne warunki. Mokradła utrudniają dojazd ciężkiego sprzętu, a silny wiatr zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Podczas akcji doszło do tragedii. Rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Na miejscu zginął pilot. Kondolencje jego rodzinie złożył premier Donald Tusk.
3: Niech to wszystkim uświadomi, jak wielkie zagrożenie i ile cywilnej odwagi trzeba, aby uczestniczyć w tego typu akcjach. Także jeszcze raz najszczersze wyrazy współczucia.
2: Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim wybuchł wczoraj po południu. W kilku gminach obowiązuje alert RCB. Mieszkańcy mają zamknąć okna i przygotować się na ewakuację. A na miejscu pojawili się też inspektorzy ochrony środowiska, by zbadać jakość powietrza, mówi inspektor Agnieszka Bachta.
4: Na razie łapiemy powietrze, żeby poddać go analizie pod względem jakości, co zawiera. Czy to nie są substancje szkodliwe dla człowieka, czyli między innymi i pył?
2: Inspektorzy po bardzo wstępnych badaniach zapewniają, że jakość powietrza jest bezpieczna. Zapadł wyrok w głośnej sprawie 8-letniego Kamila z Częstochowy. Tamtejszy sąd okręgowy skazał ojczyma Dawida B. na 25 lat pozbawienia wolności za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku którego nastąpiła śmierć Kamila. Matka Magdalena B. decyzją sądu ma spędzić za kratami 16 lat za pomocnictwo i znęcanie się nad dzieckiem. Sędzia Marek Garlik przypomniał, jak straszną przemoc zastosował ojczym wobec Kamila 29 marca 2023 roku.
5: Polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy.
2: Chłopiec zmarł po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Wcześniej mężczyzna wielokrotnie znęcał się nad pasierbem, ale też nad pozostałymi dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny, prokuratura zapowiedziała już apelację. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu swój projekt ustawy o kryptoaktywach. Poinformował o tym szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Tymczasem rząd jutro ma przyjąć w trybie obiegowym trzeci już projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut. Przepisy podnoszą kary za oszustwa na tym rynku. Później pałeczkę przejmie Sejm, który może uchwalić nowe prawo w przyszłym tygodniu. A dziś, późnym popołudniem, w Senacie ma się odbyć szeroka debata o aferze wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Przedstawiciele rządu krok po kroku przedstawią, co w tej sprawie wiadomo. Nie ma planów utajnienia obrad. I na koniec niezwykłe znalezisko na dnie Bałtyku. To beczka z bryłami żelaza. Na jej denku zachowały się znaki kupieckie stosowane do końca XVII wieku, między innymi do znakowania towarów przewożonych drogą morską. Teraz znalezisko zostanie zbadane w Muzeum Morskim w Gdańsku.
0: Pogoda.
2: Idzie zmiana pogody już dziś. W całym kraju przelotny deszcz, a miejscami także burze. A na termometrach maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 11 na Pomorzu, 18 w Wielkopolsce, 24 na Śląsku, do 26 na Mazowszu.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

No i tak właśnie brzmi absolutna klasyka polskiego rocka, to Human w Rock Radiu, a ja przypominam, że wielkimi krokami weekend się zbliża, a jeśli weekend, no to w Rock Radiu również program Rock Radio poleca na wynos, w którym będziecie mogli zgarnąć mocne lektury, nie tylko na coraz krótsze i coraz cieplejsze wiosenne wieczory. I już teraz mogę wam zdradzić, że w ten weekend będziemy grali o thrillery książkowe Niespodziewany Gość autorstwa Agaty Zamarskiej, o Księgę Grzechu autorstwa Przemysława Kowalewskiego, o Algorytm autorstwa W. Perdzanka oraz o Strategię Wyjścia autorstwa Lee Childa. Program Rock Radio poleca na wynos, startuje w sobotę i w niedzielę od 15, a poprowadzi go dla was Kajetan Kajto Ruszczyk. Serdecznie was zapraszam na weekend w jego imieniu. A już teraz dokładamy do pieca i słuchamy klasyki rocka od Joan Jett w Rock Radio.

0: No i to jest klimat nie do podrobienia. To klasyka polskiego rocka od Lady Punk w Rock Radiu, a ja przypominam, że wielkimi krokami zbliża się kolejne 199. już notowanie klasycznej dziesiątki, czyli waszej ulubionej listy przebojów klasyki rocka. Na rockradio.pl możecie wpływać na kształt tego notowania, to znaczy głosować na swoich faworytów. Na rockradio.pl jest 50 propozycji. To są numery m.in. T-Rex, Tiltu czy U2, ale do klasycznej dziesiątki możecie zgłaszać także swoje własne propozycje. No i tak Aldona proponuje numer Wish You Were Here, Pink Floyd. Cześć Aldona, dlaczego właśnie ten kawałek?
1: Pink Floyd, no to są ze mną od samego początku, odkąd zaczęłam rozumieć, że tak powiem, muzykę, czyli od młodych lat, powiedzmy. Uważam to za ponadczasowy jakiś zespół, no, z którego nie wyobrażam sobie świata.
0: No i na ten kawałek możecie już teraz zagłosować na rockradio.pl. Klasyczna dziesiątka startuje w piątek po 18:00, a jeżeli chcielibyście zgłosić swój typ właśnie do naszej rockowej listy, no to wchodźcie na rockradio.pl po szczegóły. A my tymczasem słuchamy tej propozycji tak pięknie przedstawionej przez Aldonę.
2: To jest propozycja do klasycznej dziesiątki Rock Radia.

Nie ma to jak porcja gitarowego brudu przy środzie. To klasyka rocka od Nirwany w Rock Radio, ale my w Rock Radio nie zapominamy też o klasyce polskiego rocka. Już za chwilę. Hymn od chłopców z Placu Broni w Rock Radio.

0: Proszę bardzo, klasyka rocka w Rock Radiu przegrywa nam Masz Miło, a w studiu pojawił się Mariusz Telmaszczyk. Cześć.
1: Dzień dobry, jak obecny, melduje się?
0: Bardzo ładnie, a to dlatego, że po 15 wyruszamy na...
1: Co? Prymus ze mnie, nie?
0: No tak, no.
1: Właśnie.
0: Nie masz wyjścia trochę, no ale dobra, to już tak. Nie zdradzajmy tak zwanej radiowej kuchni.
1: Tak.
0: Zdradźmy natomiast, że po godzinie 15 będą trwały poszukiwania rock'n'rollowca dnia.
1: Dokładnie, więc jeśli coś w waszym życiu bądź cudzem wydarzyło się godnego anteny Rock Radia, to się dzielcie, dzwońcie 2244-066 albo też wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera Rock Radia, koszulka Rock Radia, kubek Rock Radia, to wszystko na was czeka. Również też czeka po godzinie 17 rokowe kalendarium, a tam rok 1972, bo zacna postać, jeśli chodzi o polską popkulturę, również się wówczas narodziła.
0: Po 15 za sterami Rock Radia Mariusz Telmaszczyk, ja nazywam się Kuba Kaleta. Dzięki za dziś, ponownie słyszymy się jutro od 10. Trzymajcie się, pa!
2: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Dzień dobry, godzina 15. Mariusz Stelmaszczyk ze Starami Rock Radia i za chwilę fantastyczna muzyka, klasyka rocka dla Was. Zagram po newsach i pogodzie m.in. Beatlesów czy też zespół Van Halen.
1: RCB ostrzega przed zagrożeniem pożarowym w lasach w kolejnych regionach. Jest kara dla szpitala za zabieg poza kolejnością u krewnego senatora KO. Zabytkowy tramwaj z Poznania będzie woził turystów w Warszawie.
2: Rock Radia.
1: Miriam Lipińska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozszerza ostrzeżenie przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Obowiązuje już w 3 województwach. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Służby walczące z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie niepokoi bardzo mocny wiatr. Jak mówi zastępca komendanta Straży Pożarnej w Lublinie Rafał Goliszek, wiatr bardzo utrudnia działania strażaków, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano.
3: Bardzo silny wiatr. Tutaj koledzy trzymali linię gaśnicze we dwóch, trzech. Nawet ten powiew wiatru powodował to, że praktycznie zostali przewracani.
4: Jednocześnie zmieniliście siedzibę sztabu.
3: Dla bezpieczeństwa strażaków, funkcjonariuszy i osób pracujących w sztabie.
4: Ci strażacy, mówiło się rano, że dwóch strażaków trafiło do szpitala.
3: Były zasłonięcia z wycieńczenia z tej ciężkiej pracy, z dymu.
5: Pierwszy raz widzicie taka sytuacja na naszych tych pięknych lasach, na naszym terenie. Wszystko górą przechodziło na kolejne...
4: Błyskawicznie.
5: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
1: W związku z pożarem w Puszczy Solskiej RCB ostrzegło przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim. Radzi też, by przygotować się na wypadek ewakuacji. Ponad 130 tysięcy złotych. Taką karę Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. To konsekwencja przyjęcia przez placówkę poza kolejnością krewnego senatora KO Tomasza Lensa. W trakcie kontroli wyszło na jaw, że szpital nie zapewnił należytej opieki innym chorym, bo jedyni lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu przeprowadzonym u krewnego polityka. Stąd decyzja o karze, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ.
6: Placówka może się odwołać od wyników kontroli. Ma na to 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
1: Szpital zlecił w tej sprawie także swoją kontrolę, ale wnioski z niej nie zostały upublicznione. Nowe ustalenia w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku.
7: 13-letnia Wiktoria spod Lwówka nie popełniła samobójstwa. Została zamordowana, a samobójstwo zostało upozorowane.
1: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Ustalenia to efekt pracy funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Poznaniu.
7: Oni, współpracując z prokuratorem z prokuratury okręgowej w Poznaniu, zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
1: Chłopak został zatrzymany pod koniec marca w ramach środka zapobiegawczego. Sąd skierował 15-latka do schroniska dla nieletnich. Maksymalnie 6 zł i 46 groszy za litr benzyny 95, 6,95 za benzynę 98 i 7 zł i 26 groszy za litr oleju napędowego. To jutrzejsze maksymalne ceny przy dystrybutorach. Tym samym tankowanie będzie jutro nieco tańsze niż dziś. Poznański tramwaj zwany Helmutem będzie kursował na linii turystycznej w Warszawie. Skład przyjechał do stolicy w ramach wakacyjnej wymiany. Będzie można niebawem przejechać się nim na linii turystycznej numer 36.
2: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
8: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja od Teatru Kapitol, a chodzi o spektakl Bożyszcze Kobiet. To odświeżona wersja kultowej komedii o męskich fantazjach, kobiecych oczekiwaniach oraz o tym, jak cienka bywa granica między rutyną a szaleństwem. W rolach głównych zobaczymy Michała Mielowicza, Anetę Zając oraz Olgę Borys. Start jutro o godzinie 19. Z kolei Scena Relax zaprasza na spektakl Optymiści, czyli Nasi w Egipcie. To komedia o rodzinie, która po raz pierwszy wspólnie wyjeżdża na wakacje za granicę. Dobra zabawa gwarantowana. Początek również jutro o godzinie 19. Szczegóły są dostępne w internecie. Rozpoczął się też nowy sezon spektakli w multimedialnym parku Fontanny. Tym razem możecie wybrać się na pokaz Wielkie Serca. Oprawę widowiska tworzą znane kompozycje muzyki filmowej i popularne utwory. Pokazy odbywają się w każdy piątek i sobotę o godzinie 21.30. Szczegóły na ten temat są dostępne w sieci.
2: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
1: W całym kraju możliwy dziś przelotny deszcz, pod wieczór burze, m.in. na Dolnym Śląsku, w części Opolszczyzny i Wielkopolski, a jutro w całym kraju chłodniej. Dziś natomiast maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 11 na Pomorzu, 18 w Wielkopolsce, 23 na Podlasiu, 24 na Śląsku, do 26 stopni na Mazowszu.
2: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: Jak to kiedyś usłyszałem od jednego ze swoich znajomych, że dzień bez Beatlesów to dzień stracony, więc w Rock Radio jak najbardziej Beatlesów zagrać i posłuchać trzeba. Get the Back podczas tego popołudnia. Natomiast proszę Państwa, dzisiaj w Rock Radio też macie szansę zgarnąć, oj tak, zestaw gadżetów Rock Radia, koszulkę Rock Radia, a także kubek Rock Radia. Opowiadajcie swoje bądź zasłyszane godne anteny Rock Radia historie. Może coś związanego z tym, że poszliście do szefa podwyżkę, a może coś wasze dzieciaki zmajstrowały podczas matury i chcecie o tym opowiedzieć, no to śmiało 2 2 4 4 0 66, albo też wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera. Rock Radio, czekam do godziny 18. No i posłuchajmy propozycji. Halo, halo.
1: Cześć, Kubacki z tej strony. Miałem kiedyś taką historię. Dostałem od znajomych zaproszenie na mecz Legii Warszawa, bodajże wtedy było w Jagiellonii, Białystok. Loża VIP z parkingiem oczywiście. Przyjechałem sobie samochodzikiem. Zaparkowałem na parkingu. Nagle patrzę, obok mnie podąża wolnym krokiem pewien bardzo znany komentator sportowy. Wsiadamy razem do windy. Ja mówię, wykorzystam okazję, żeby sobie zrobić zdjęcie ze znanym komentatorem sportowym. I mówię, panie Włodzimierze, przepraszam, czy mógłbym sobie z panem zrobić zdjęcie? Na co ów komentator sportowy odzywa się i mówi, ja jestem Dariusz. Włodzimierz to jest Szaranowicz.
2: Panowie, to jest jakaś pomyłka!

0: Jak ktoś się kończy pracę o 16, to na pewno jest wesoło, bo do tej 16 niewiele czasu. A żeby jeszcze było właśnie przyjemniej, oto klasyki rocka nie zabraknie. Obiecuję, że za moment m.in. Guns N' Roses, czy też zespół Hey. No i pamiętajcie, że Rock Radio również znajdziecie, mając apkę Rock Radio, na waszych smartfonach.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

ależ uwielbiam wracać do tego kawałka zespołu Hej, kto tam, kto jest w środku, a więc czasy, kiedy zespół Hej grał trochę gitarowo, a też łączył z elektroniką. Fantastyczny numer, dokładnie tak podczas tego popołudnia. Natomiast więcej takich numerów możecie wybrać sami, tak jest, ponieważ w Rock Radio co piątek po godzinie 18:00 klasyczna dziesiątka, rockowa lista przebojów. Zbliżamy się do 200. wydania, póki co przed nami to 199, które bez waszych głosów się nie odbędzie, więc śmiało wchodźcie na rockradio.pl, głosujcie, jeśli czegoś wam brakuje, to też podsyłajcie, jesteśmy otwarci na was, na wasze muzyczno-rockowe propozycje, które gramy codziennie po 14:00, więc w piątek słyszymy się w ramach klasycznej dziesiątki, a już teraz zespół America dla was.

i przy takich dźwiękach człowiek wie, że słucha Rock Radia i klasyki rocka i nie pomyli żadną inną stacją. Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, a jeszcze do godziny 16 na pewno będą lata 80. w wykonaniu Kennego Logginsa. Świetny kawałek też od niego usłyszycie. Będzie Republika, a także cudowne Bohemian Rhapsody od Queen.

0: Rok Radio, Klasyka Rocka, Republika i Mamona. Podczas tego popołudnia, środowego popołudnia, teraz czas na spotkanie z Michałem Wiraszko, zespół Muchy, który tak opowiada o swoim pierwszym kontakcie z zespołem Queen.
1: To były jeszcze czasy tych takich czerwonych but z podwójnymi płaskimi opakowaniami Greatest Hits. I tam były i Guns N' Roses i Queen, oczywiście w piratach, takich złoconych papiórkach. To chyba to był pierwszy moment. Ale takie pamiętam momenty takiej prawdziwej dotkliwości tego, co on robił, jak się oglądało ich koncert Queen w Budapeszcie albo koncert Queen na Wembley. Pewne wręcz nieludzką dokładność w kładzeniu dźwięków, w perfekcji wykonawczej, w tym, jaki on był przejmujący, jak no zupełnie, był absolutnie muzyczny i to dopiero w zetknięciu, jak ta kamera do niego zbliża, jak on gra solo na fortepianie, a jednocześnie w pełnym transie śpiewa, to jest takie dotknięcie chyba czyściusieńkiego talentu. To wspominam, jeżeli myślę o tym człowieku.
0: To posłuchajmy tego talentu. Queen, Bohemian Rhapsody, już teraz w Rock Radio.

0: pomyśleć, że ktoś kiedyś powiedział, że ten kawałek nie nadaje się do radia. Bohemia Rhapsody, Queen, Rock Radio i Klasyka Rocka. Dobijamy do godziny 16, za chwilę newsy Rock Radia i tam zajrzymy do maturzystów oraz sprawdzimy pogodę.
1: Tu Rock Radio.

0: część z Was pewnie wychodzi z pracy, wsiada do samochodu, więc to jest idealny moment, żeby posłuchać klasyki rocka i nieco się zregenerować. Za chwilę po newsach i pogodzie, m.in. Metallica, U2.
1: Ewakuacja części mieszkańców w związku z pożarem na Lubelszczyźnie. Będą odwołania od wyroku w sprawie śmierci Kamila z Częstochowy. Liść i kolczyki. Za chwilę o trudnych, naturalnych zmaganiach.
2: Rock Radia.
1: Miriam Lipińska. Służby nie wykluczają prewencyjnej ewakuacji mieszkańców kilku domów w Józefowie na Lubelszczyźnie. To w związku z potężnym pożarem lasów w Puszczy Solskiej. Do ewakuacji może dojść nie ze względu na zagrożenie życia, ale z uwagi na coraz większe zadymienie, które może być szkodliwe dla zdrowia, mówią komendant Straży Pożarnej Wojciech Kruczek i szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Właśnie ze względu na to zadymienie, które tutaj jest, to jest prewencyjne zadziałanie, które ma poinformować mieszkańców, żeby mogli się przedostać do innej strefy bezpiecznej właśnie teraz ze względu na te kolejne godziny, gdzie to zadymienie jest duże.
4: Jest to działanie w 100% prewencyjne i dotyczy pewnej wybranej części, która ze względu właśnie na to zadymienie będzie w najbliższych pewnie godzinach bardzo mocno poddana temu działaniu.
1: Ewakuowano już natomiast psy ze schroniska w Józefowie. Trafiły do wolontariuszy. 25 lat więzienia dla ojczyma Dawida B. i 16 lat dla matki Magdaleny B. Taki nieprawomocny wyrok zapadł w sprawie śmierci 8-letniego maltretowanego Kamila z Częstochowy. Z orzeczeniem nie zgadzają się prokuratura, rzecznik praw dziecka oraz siostra przyrodnia chłopca, która była oskarżycielem posiłkowym. Ich zdaniem wyrok jest zbyt łagodny, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
5: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
1: Sąd nie miał wątpliwości co do winy ojczyma Dawida B., ale zmienił kwalifikację jego czynu z zabójstwa na znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem skutkujące śmiercią, co obniżyło wyrok. Apelację zapowiedziała już prokuratura, która chce dla ojczyma dożywocia. Skatowany 8-letni Kamil zmarł 8 maja 2023 roku po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Stopy procentowe bez zmian, tak zdecydowała dziś Rada Polityki Pieniężnej. Tym samym stopa referencyjna wynosi nadal 3,75%. Dziś maturzyści pisali ostatnią obowiązkową dla wszystkich maturę, czyli egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla większości był to język angielski. Motywem przewodnim części zadań było robienie nowych rzeczy w życiu, w tym uczestnictwo w warsztatach jubilerskich, szukanie pracy wakacyjnej i wolontariat. Było też wypracowanie.
6: Okazało się, że maturzyści nie potrafią pisać słowa liście.
7: Trudne słowo, jakieś kolczyki, nie wiadomo jak to się pisze.
6: Jak napisać liście?
8: Był list. Do koleżanki z Anglii chyba, o jakimś wspomnieniu z dzieciństwa. O.
9: Pisałam o starym basenie i że teraz są nowe zjeżdżalnie i nowe spa.
1: W tym roku maturzystów jest rekordowo dużo, blisko 400 tysięcy. To efekt połączenia dwóch roczników, bo w 2014 roku do szkoły poszły 6-latki. Z pomysłu szybko zrezygnowano, ale w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy właśnie w tym roku podchodzą do matur. Warszawskie Zoo szuka imienia dla małej alpaki urodzonej pod koniec kwietnia. Musi być na literę S, bo wszystkie urodzone w tym roku zwierzęta mają nadawane imiona rozpoczynające się właśnie tą literą. Jak mówią pracownicy ogrodu, mała, na razie bezimienna alpaka ma się świetnie. Poznaje wybieg, została też już zaakceptowana przez resztę stada.
2: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
10: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji spektaklu. Scena Relax zaprasza na komedię Goło i Wesoło. Opowiada ona historię kilku bezrobotnych, którzy wpadają na pomysł, by założyć grupę stripteaserów. Co z tego wyniknie? Będziecie mogli to sprawdzić już w piątek o godzinie 17. A w sobotę będziecie mogli wybrać się na stand-up Fresh Events. To okazja do zobaczenia na scenie komików, którzy zamierzają testować żarty do swoich najnowszych programów. Gwarantowana duża dawka śmiechu, brak cenzury i litości. Całość poprowadzi Paweł Kasyk. Start o 19 przy Zielnej 39. Na koniec jeszcze jedna propozycja. Również w sobotę Hala Koszyki zaprasza na targi unikatów. Będzie można znaleźć tam rękodzieło i spotkać się z twórcami, którzy przyjadą z całej Polski. Nie zabraknie ceramiki, biżuterii, dekoracji oraz naturalnych kosmetyków. Start o godzinie 12.
2: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
1: Na termometrach dziś maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 11 na Pomorzu, 18 w Wielkopolsce, 24 na Śląsku, do 26 na Mazowszu. Pod wieczór burze, m.in. na Dolnym Śląsku, w części Opolszczyzny i Wielkopolski, a jutro w całym kraju już chłodniej.
2: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz.

0: Zespół YouTube, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia, a w tej chwili Adam Wolski, zespół Golden Life, tak opowiada o Metalice.
1: Metalikę to chyba każdy kocha, bo czemuż by nie. Myśmy mieli taką fajną przygodę na swojej płycie I Feel Nedlock, gdzie bardzo pokochaliśmy Metalikę i zrobiliśmy taki jeden numer, który się nazywa Palec. No i wiadomo, czarny album. Byłem kilkakrotnie na koncercie Metaliki. No jest żywioł, ale nie jest to band, że tak powiem, mojego życia. Mam ogromny szacunek do ich twórczości i do tego, jak grają koncerty. Naprawdę wielki band.
0: A pamiętajmy, że Metalika to nie tylko Kill 'Em All i czarny album. Metalika Until It Sleeps. Już teraz dajcie głośniej z Rock Radiem i Klasyką Rocka.

0: do biegania kawałek idealny, bo przecież formy na wakacje warto mieć. Eye of the Tiger z filmu Rocky 3, Rock Radio i klasyka rocka. Natomiast obiecuję, że za parę chwil każdy z was będzie mógł zrobić je głośniej, przebijając się teraz przez korki, wracając samochodem do domu. No bo zagram AC/DC, a także R.E.M. oraz dowiecie się, w jaki sposób zgarnąć dzisiaj zestaw gadżetów Rock Radia, a więc naszą koszulkę i kubek.
1: Rock Radio.

0: Uwielbiam ten charakterystyczny głos Michaela Stipe'a. R.E.M. Losing My Religion podczas tego popołudnia z Rock Radiem i klasyką rocka, podczas którego możecie wzbogacić się o zestaw gadżetów Rock Radia. Mam dla was koszulkę Rock Radia, a także kubek Rock Radia, a poszukiwany jest rockandrowiec dnia, więc śmiało dzielcie się swoimi bądź zasłyszanymi historiami godnymi anteny Rock Radia. Czekam do godziny 18. Dzwońcie 22 44 066 albo wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera Rock Radia. Halo, halo, jaka propozycja?
1: Jeśli chodzi o rock'n'rollowca dnia, to dzisiaj przyszedł na adres mojej babci, przyszła paczka i to są moje Martensy. Babcia je przymierzyła i stwierdziła, że już z nich zostaje i musimy zamówić po prostu kolejną parę dla mnie. Pozdrawiam.
2: To mi się podoba. O to chodzi.

dobrze słyszycie, dobrze trafiliście. To jest Rock Radio i Klasyka Rocka i człowiek od razu ma lepszy humor, jeśli stoi nieco dłużej w korku, przebijając się właśnie do domu. No natomiast obiecuję, że jeszcze do godziny 17 będzie czego posłuchać, bo pojawi się jeden z najbardziej charakterystycznych głosów, pan Bruce Springsteen z kawałkiem Born to Run oraz też Phil Collins z pięknym kawałkiem I Wish It Would Rain Down. No i pamiętajcie, że Rock Radio również znajdziecie, mając apkę Rock Radia, na waszych smartfonach.

0: drodze.
1: Dziś i jutro deszczowe chmury będą się przemieszczać z północnej i zachodniej Polski w stronę centrum i na południowy wschód, przeważnie w okolicach 20, a nawet powyżej 20 stopni. Na A2 uwaga, między węzłami Emilia Zgierz, pożar ciężarówki i zablokowany pas w stronę Warszawy.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

ten zachrypnięty, charakterystyczny głos to musiał być on, The Boss, a więc Bruce Springsteen, Born to Run. Podczas tego popołudnia dobijamy do 17, a więc za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie, co będzie z pogodą, a potem wracamy do świetnej rockowej muzyki. Będzie też rockowe kalendarium, gdzie przeniesiemy się do roku 1972.

0: 17 wybiła, Mariusz Stelmaszczyk jestem, kłaniam się i chylę kapelusza i obiecuję, że za chwilę po newsach i pogodzie klasyka rocka, której nigdzie indziej nie znajdziecie, tylko w Rock Radio. Za chwilę m.in. In Excess, Aerosmith, a także zerkniemy do naszego rockowego kalendarium i sprawdzimy, co wydarzyło się w popkulturze w 1972 roku.
1: Trwa walka z olbrzymim pożarem lasów w Puszczy Solskiej. Stopy procentowe na razie bez zmian. Co dalej? Afera zonda krypto w Senacie. Ministrowie przedstawią informacje.
2: Newsy Rock Radia.
1: Miriam Lipińska. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru lasów na Lubelszczyźnie w Puszczy Solskiej. Z żywiołem walczy już 400 strażaków. Do akcji zostały włączone policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę na palące się drzewa.
3: Sytuacja nadal jest bardzo, bardzo trudna. Wiatr, który wzmógł się, przyniósł wiele nowych komplikacji. Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki. Ściągane są także dodatkowe odwody.
4: Przez tą suszę najbardziej się rozprzestrzenia i przez to, że wiatr jest bardzo duży.
5: Trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać. I z drugiej strony to było widać, że ten ogień to nie jest, że się runo pali, tylko korony drzew się palą.
1: Mówili szef MSWiA Marcin Kierwiński i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Służby informują mieszkańców kilku domów w Józefowie o możliwej prewencyjnej ewakuacji ze względu na duże zadymienie okolicy, a podczas akcji gaśniczej w katastrofie samolotu ratowniczego zginął pilot maszyny. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. A co dalej?
6: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
1: Mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. W Senacie dziś debata o aferze zonda krypto. Informacje na ten temat mają przekazać minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Ta sprawa jest kluczowa ze względów bezpieczeństwa, mówi marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska.
7: Będziemy rozmawiali o aferze, która przekroczyła wszelkie granice, w którą zaangażowane są były i obecny prezydent, największe partie opozycyjne. Tysiące ludzi utraciło oszczędności swojego życia, a pan prezydent uparcie blokuje ustawy, które mogły pomóc obywatelom.
1: Śledztwo w sprawie zonda krypto prowadzi prokuratura w Katowicach. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie czworga nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nakazał Polsce, by właściwe władze nie utrudniały objęcia przez nich stanowisk. To oznacza, że prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski powinien przydzielić im sprawy i dopuścić do orzekania. Czworo nowo wybranych sędziów TK złożyło ślubowanie w Sejmie, bo nie dostali zaproszenia od prezydenta, by przed nim złożyć ślubowanie. Prezes Trybunału tego ślubowania nie uznaje i jak dotąd nie dopuszczał ich do orzekania. I na koniec zmieniamy temat. Rynek w Katowicach zmienił się w ogromny parkiet. 130 par zatańczyło poloneza z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca.
8: Poloneza, czas zacząć!
9: Pan jest rozliczony na 3, no i zaczyna się takiego delikatnego dygnięcia i idzie się dalej.
10: Myślę, że każdy potrafi się go nauczyć.
11: Zupełnie co innego niż na scenie. Większa przestrzeń, więcej ludzi dużo przy jednym tańcu, także super odczucie.
1: Polonę zatańczyli przedstawiciele władz, zawodowi tancerze, ale też mieszkańcy Katowic.
2: Pogoda.
1: Pod wieczór burze, między innymi na Dolnym Śląsku, w części Opolszczyzny i Wielkopolski, a jutro w całym kraju już chłodniej, od 9 do maksymalnie 23 stopni i nadal deszczowo, a miejscami głównie na południu i południowym wschodzie zagrzmi.
2: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz

0: Rock Radio, klasyka rocka, prosto z Australii, zespół In Excess, Beautiful Girl. Natomiast już teraz zerknijmy do rockowego kalendarium.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: Zaglądamy do roku 1972. To wtedy w Dąbrowie Górniczej aresztowano seryjnego mordercę Zdzisława Marchwickiego, zwanego Wampirem z Zagłębia. Odbyła się premiera serialu Samochodziki i Templariusze oraz premiera filmu w reżyserii Francisa Forda Coppoli, opartego na książce włoskiego pisarza Mario Puzo, Ojciec Chrzestny. W 1972 roku ukazał się krążek Deep Purple Machine Head, Lurity wydał Transformer, a David Bowie The Rise of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. John.

0: tym samym roku urodzili się aktorka Gwyneth Paltrow, aktor Jude Law czy też Liam Gallagher, znany z Oasis. Natomiast dokładnie 6 maja 1972 roku urodził się Artur Rojek, wokalista i gitarzysta znany między innymi z Mysłowic.
1: Już teraz wiem. Wszystko
0: urodził się i dorastał w Mysłowicach. Po rozwodzie rodziców trafił pod opiekę matki. Artur Rojek z wykształcenia jest nauczycielem wychowania fizycznego. Tuż po zakończeniu edukacji na katowickim AWF-ie pracował w jednej ze szkół podstawowych w Mysłowicach. Z kolei w 1992 roku przy Miejskim Domu Kultury w Mysłowicach założył zespół The Freshman, któremu z czasem zmieniono nazwę na Mysłowic. Właśnie tej grupie zawdzięczamy takie kawałki jak Scenariusz dla moich sąsiadów, Długość dźwięku samotności, czy też Mieć czy być. W 2012 roku Artur Rojek opuścił zespół, skupiając się na karierze solowej oraz organizacji festiwali muzycznych.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

Aerosmith, Rock Radio, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia. Natomiast obiecuję, że za parę chwil pojawi się Bon Jovi, oddział zamknięty. Oraz jeśli chcielibyście zgarnąć gadżety Rock Radia, a mam takie, koszulkę Rock Radia, kubek Rock Radia, no to jest taka sposobność. Otóż poszukiwany jest rock'n'rollowiec dnia. Opowiadajcie swoje bądź zasłyszane historie godne anteny Rock Radia. 2 2 4 4 0 66 albo też wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera Rock Radia.

0: Oj, myślę, że nie jedna osoba jadąc samochodem akurat podczas tego refrenu była dosyć głośna. It's my life, Bon Jovi. Natomiast, proszę Państwa, czas poznać rock'n'rollowca dnia. Osobę, która w Rock Radio zgarnia nasz kubek, a także koszulkę Rock Radia. Halo, halo?
1: Jeśli chodzi o rock'n'rollowca dnia, to dzisiaj przyszedł na adres mojej babci, przyszła paczka i to są moje Martensy. I babcia je przymierzyła i stwierdziła, że już z nich zostaje i musimy zamówić po prostu kolejną parę dla mnie. Pozdrawiam.
2: To mi się podoba. O to chodzi.
3: Rock'n'rollowiec dnia w Rock Radio.

To była grupa The Police, klasyka rocka w Rock Radio, żeby było mile i przyjemnie, jak człowiek wraca samochodem do domu, no właśnie, po całym dniu. Więc za moment na pewno każdy z Was też będzie mógł zrobić głośniej, niezależnie od tego, czy właśnie jedzie samochodem, czy jest w domu, bo mam dla Was Van Halen, a także zespół Uriah Heep.

0: Radio w drodze.
1: Deszczowe chmury mogą się dziś pojawić w wielu regionach. Podobnie będzie jutro. Na A4, uwaga, kierowcy jadący między Krakowem a Tarnowem na wysokości miejscowości Bogumiłowice, zderzenie ciężarówki z osobówką i zablokowany pas w stronę Tarnowa. A na Krajowej jedynce między Pszczyną a Kobiórem, awaria ciężarówki i utrudnienia w stronę Tychów.
0: Klasyka rocka.

Klasyka rocka. Dobijamy do 18:00. Za momenty newsy Rock Radia, a także pogoda, a potem świetna rockowa muzyka, żeby się odprężyć podczas środowego wieczoru. A mam dla was m.in. Kiss i Black Sabbath.

0: Dzień dobry, wieczór, 18 na zegarach. Mariusz Stalmaszczyk ze Starymi Rock Radia i za chwilę świetna klasyka rocka, żeby móc się tak zregenerować po całym tym dniu i doładować na resztę wieczoru, a nawet i tygodnia. Za moment na pewno Black Sabbath, Kiss czy też zespół Tilt.
1: Będzie zaskarżenie wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Potem ostrzeżenia przed zagrożeniem pożarowym i przed burzami. Powiemy też o ataku na francuski kontenerowiec w cieśninie Ormus.
2: Newsy Rock Radia.
1: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Ojczym usłyszał dziś wyrok 25 lat więzienia, matka 16. O tym, że to nie kończy sprawy, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieśla.
3: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
1: Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu po 35 dniach walki o jego życie w szpitalu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów w 3 województwach. Chodzi o podkarpackie, małopolskie i lubelskie, gdzie od wczoraj strażacy walczą z ogniem w Puszczy Solskiej. RCB radzi, by zachować ostrożność i nie używać ognia zarówno w lesie, jak i w jego sąsiedztwie. Meteorolodzy z kolei ostrzegają przed burzami wieczorami w nocy na południowym zachodzie kraju. Alert pierwszego stopnia dotyczy 4 województw. W całości dolnośląskiego, większości Opolszczyzny, południowej dnia Wielkopolski i powiatu wschowskiego na ziemi lubuskiej. Tam prócz wyładowań możliwe ulewy, no i silny wiatr. Polska jest gotowa przyjąć żołnierzy amerykańskich, jeśli prezydent USA Donald Trump zdecyduje się zmniejszyć ich obecność w Niemczech, zadeklarował prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że będzie zachęcał Trumpa, by ci żołnierze zostali w Europie. Prezydent stwierdził podczas wizyty na Litwie, że mamy do tego gotową infrastrukturę. W cieśninie Ormus zaatakowany został kontenerowiec San Antonio należący do francuskiej firmy transportowej CMA CGM. O ataku, do którego doszło wczoraj, poinformowali dziś właściciele jednostki pływającej. Nie wiadomo jednak, kto dopuścił się tego uderzenia. Francuskie władze uspokajają jednak, że nie było to działanie przeciwko ich państwu.
4: Pragnę przypomnieć i oficjalnie oświadczyć, że statek ten pływał pod banderą maltańską, a nie francuską, a jego załogę stanowili Filipińczycy. W obecnej sytuacji Francja nie była zatem w żadnym wypadku celem ataku.
1: Ranni członkowie załogi kontenerowca zostali już ewakuowani. Smutna informacja ze świata mediów. W wieku 87 lat zmarł magnat medialny Ted Turner, między innymi założyciel pierwszej całodobowej stacji informacyjnej, czyli CNN. Miał odejść w spokoju, otoczony rodziną. Wydział Weterynarii na Uniwersytecie w Białymstoku. Taki pomysł wspierają lokalne władze i podlascy rolnicy. Rektor uczelni Mariusz Popławski znalazł już miejsce na budowę kliniki, ale...
5: Ale nie mamy jednego elementu, nie mamy pieniędzy, a na tą inwestycję potrzebne jest ponad 100 milionów złotych.
1: Pieniędzy, między innymi w funduszach unijnych, chce pomóc szukać chociażby marszałek województwa, podkreślając, że ten rolniczy region bardzo potrzebuje weterynarzy.
2: Sport w Rock Radio.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam. To nie był dobry dzień dla polskiego tenisa. Magdalinet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz przegrali swoje mecze i już w pierwszej rundzie odpadli z tysięcznika w Rzymie. Inet przegrała w 2 setach z Niemką Tatianą Marią, a w 3 setach Fręch z Filipinką Aleksandrą Janą i Hurkacz z Niemcem Janikiem Hanfmanem. Została nam zatem tylko Iga Świątek, która rozpocznie rywalizację od drugiej rundy. Być może dziś czekają nas decydujące rozstrzygnięcia w siatkarskiej plus lidze. W Rzeszowie Asseco już podejmuje projekt Warszawa. Jeśli wygra, będzie mecz numer 5. Jeśli przegra, to projekt sięgnie po brąz. A od 24 mecz finałowy pomiędzy Bogdanką Luk Lublin i Aluron Wartą Zawiercie. Jeśli wygrają gospodarze, to obronią tytuł.
2: Pogoda.
1: Jutro przewaga chmur, deszczowo, na południu możliwe burze z gradem, a wraz z nimi silny wiatr, ale lokalnie może się pojawić słońce. Temperatura w okraju nadal podzielony, na północy od 9 do 12 stopni, w centrum 17, na południowym wschodzie nawet 25.
2: Radio. Klasyka. Klasyka Rocka.

0: Kiss, Crazy Crazy Nights podczas tego wieczoru, środowego wieczoru, a teraz czas na spotkanie z Tomkiem Lipińskim, zespół Tilt, a także Brygada Kryzys, który tak opowiada o piosence Jeszcze będzie przepięknie.
1: A jeszcze będzie przepięknie, no bo wiesz, trzeba żyć, rozumiesz, no i trzeba po prostu mieć ciągle nadzieję na to, że jednak...
2: A to prawda, że od staruszka zasłyszałeś to zdanie?
1: Od staruszka, tak, w gumie, w głównym uniwiermagu, na Placu Czerwonym w Moskwie w 87, bodajże 8 roku. Tak. Siedział sobie na ławeczce przed sklepem z kosmetykami, gdzie akurat rzucili jakieś zachodnie te
2: perfumy.
1: I tamte, tak, te kobiety radzieckie tam się tak kładły na tej ladzie, jedne na drugich, żeby tam powąchać i kupić ewentualnie. I on tak siedział, jak się uśmiechał dobrotliwie. I mówił, to, dziewuszki. Jeszcze budzie piękny, jeszcze budzie normalny, wiesz, no.
2: To jeszcze trochę poczeka.
1: Oj, tak. I ten obawiam się, że my też, no to znaczy, wiesz co, nie, ja mam wrażenie, że jesteśmy w takim momencie, wiesz, takiego, jak na ostrzu noża, wiesz, że to może się przechylić wszystko albo w jedną stronę i będzie jakaś...
2: A to jest takie ogólnej nerwówki.
1: Tak, tylko, że to musi w którąś stronę pójść, rozumiesz? Znaczy, jak się napięcie kumuluje, to ono się albo musi rozładować w jakiejś formie tragicznej, albo musi zostać rozładowane. I bardzo jestem ciekaw, co nastąpi.
0: To posłuchajmy w Rock Radio. Tilt, jeszcze będzie przepięknie.

im się jeszcze chce. Zespół The Rolling Stones, Love is Strong, Rock Radio i Klasyka Rocka. Zespół The Rolling Stones właśnie ogłosił, że w lipcu, 10 lipca ukaże się ich zupełnie nowa płyta, więc zacieramy ręce. Jestem bardzo ciekawy, co panowie nam zaprezentują. Natomiast za chwilę w Rock Radio będzie Creedence Clearwater Revival. Zagram też Lady Punk i pamiętajcie, że Rock Radio również znajdziecie, mając apkę Rock Radia, na waszych smartfonach.

Dance Clearwater Revival. Natomiast wielkimi krokami zbliżamy się do piątku, a to oznacza, że jak co tydzień po 18 w piątek klasyczna dziesiątka, rockowa lista przebojów. Możecie cały czas wchodzić na rockradio.pl i głosować, bo przed nami 199 notowanie. No i dowiemy się, jakie kawałki sztuk 10 dla Was zagram, a także omówię. A jeśli czegoś Wam brakuje, no to czekamy również na Wasze propozycje. Otwieramy się również na Was. Wysyłajcie na rockradio.pl, jaki kawałek, jaki klasyk rocka chcielibyście usłyszeć w kolejnych notowaniach, a my gramy je dla Was codziennie po godzinie 14. Więc klasyczna dziesiątka w piątek po 18, a w tej chwili mam dla Was Ugly Kid Joe.

żeby to przebijanie przez korki nie było aż tak straszne i nieprzyjemne. Perfekt, lokomotywa z ogłoszenia, a więc klasyka rocka w Rock Radio podczas tego wieczoru, a jeszcze do godziny 19 na pewno pojawi się Manam oraz też bardzo, bardzo zachrypnięty i charakterystyczny głos, a więc Janis Joplin.

0: drodze.
1: Silniejsze podmuchy wiatru można dziś odczuć w wielu regionach. Do tego przelotny deszcz. Deszczowe chmury będą się w ciągu tych dwóch dni przemieszczały z północnej i zachodniej Polski w stronę centrum i na południowy wschód. Jutro najcieplej do 25 stopni właśnie na Podkarpaciu. Uważajcie jeszcze na S6 na Dolnym Śląsku między węzłami Jawor Północ, Jawor Wschód. Kolizja dwóch osobówek. Mogą tu być jeszcze utrudnienia na jezdni w stronę Kamiennej Góry.
0: To jest

0: Rock Radio, klasyka rocka, Supertramp, The Logical Song, a już teraz Kuba Sienkiewicz, elektryczne gitary, tak wspomina Janis Joplin.
1: Janis Joplin była obecna oczywiście wśród moich fascynacji muzycznych. Na pewno wpisała się w cały ten nurt fascynacji okresem hipisowskim, co ważne jest u Janis Joplin. To jest niestety ten typ człowieka, który się spala w swojej twórczości, w swoich wykonaniach. Jak się słucha tych nagrań, to słychać, że to się musiało skończyć katastrofą. Jakby mając na uwadze smutny koniec artystki, to trochę inaczej się wtedy kontempluje te piosenki.
0: No to posłuchajmy Peace of My Heart, już teraz Janis Joplin w Rock Radio.

0: Kiedyś wielu z nas czekało na godzinę 19, jak pojawiła się wieczorynka. Natomiast w Rock Radio obiecuje mnóstwo świetnej klasyki rocka. Podczas tego środowego wieczoru po newsach i pogodzie między innymi Radiohead, a także Obywatel GC.
1: Walka z żywiołem trwa, za chwilę nowe doniesienia z Lubelszczyzny. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Konkurs na imię dla młodej alpaki to w stołecznym zoo.
2: Rock Radia.
1: Marcin Krzemiński. Walka z żywiołem cały czas trwa, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru na Lubelszczyźnie. Kolejne wozy strażackie dojeżdżają do Józefowa. Ogień trawi 300, a być może nawet 400 hektarów w Puszczy Solskiej. Niewykluczona jest ewakuacja części mieszkańców. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Sytuacja cały czas jest poważna. Nie ma wciąż opadów deszczu, które były zapowiadane i które być może się pojawią. I na to liczą mieszkańcy i strażacy. W akcji uczestniczą dwa policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę pobieraną ze zbiornika, który znajduje się w pobliżu, ale również ponad 300 strażaków cały czas jest na miejscu. Jednocześnie kłęby dymu zajmują coraz większą część Józefowa nad Wisłą i właśnie tam byłam, ponieważ tam minister Marcin Kierwiński zapowiedział, że możliwa będzie ewakuacja, ale tylko ewakuacja prewencyjna na takiej zasadzie, że jeśli ktoś uzna, że na przykład czuje duszność pod wpływem tego dymu, to będzie mógł zostać przewieziony w inne bezpieczne miejsce.
1: Dodam, że całkowity zakaz używania ognia wprowadził właśnie Kampinoski Park Narodowy. Będzie on obowiązywał co najmniej do 14 maja. Powodem jest bardzo wysokie zagrożenie pożarowe i brak w prognozach opadów, które gwarantowałyby poprawę sytuacji. Mini karambol na Krajowej 25 w Modle Królewskiej pod Koninem w Wielkopolsce. Zderzyło się tam 5 samochodów osobowych, jeden wpadł do rowu. Wstępnie rannych jest 5 osób. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Propozycja wpłynęła po tym, jak Karol Nawrocki zawetował 2 rządowe ustawy w tej sprawie. Co ciekawe jednak, projekt głowy państwa w dużej mierze opiera się na rządowych propozycjach. Zostały rozszerzone pewnymi poprawkami, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
4: Tymi poprawkami, które były już proponowane w czasie prac senackich przy drugim procedowaniu tej ustawy, a właściwie żadna z nich nie została uwzględniona.
1: Rząd zapowiada za to złożenie własnego projektu po raz trzeci, a Zbigniew Bogucki nie pozostawia złudzeń. Jeśli będzie taki sam jak poprzednie, to nie ma co liczyć na podpis prezydenta. Dodam, że w Senacie z kolei trwa właśnie debata w sprawie działań prokuratury i służb dotyczących giełdy kryptowalut Zonda Krypto. 33-latek, który w poniedziałek wjechał samochodem w pieszych w centrum Lipska, zabijając 2 osoby i wiele raniąc, ponownie trafił do zakładu psychiatrycznego. Według śledczych nadal bowiem stanowi zagrożenie i może popełnić podobne czyny. Motyw działania mężczyzny nadal nie jest znany. Prokuratura jednak nie zakłada, by atak miał podłoże polityczne lub religijne. W warszawskim zoo urodziła się alpaka. To samiczka czuje się świetnie i zapoznaje się z wybiegiem. Na zoo ogłosiło właśnie plebiscyt na imię dla młodej alpaki. Powinno zaczynać się na literę S, jak imiona wszystkich zwierząt w stołecznym zoo urodzonych w tym roku.
2: Sport w Rock Radio.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów? Wiadomo już, że do Budapesztu jedzie Arsenal, który wczoraj wyeliminował Atletico Madryt. Tu w 2 meczu było 2-1. 3 razy więcej goli padło tydzień temu w Paryżu, gdzie PSG pokonało Bayern 5-4. Wszyscy dziś liczą w Monachium na podobne fajerwerki początek o 21:00. Fajerwerków nie było dziś w Rzymie, znaczy może były, ale nie wystrzelili ich polscy tenisiści. Po kolei najpierw Magdalinet, potem Magdalena Fręch, a na koniec Hubert Hurkacz przegrali swoje mecze w pierwszej rundzie. Pozostaje trzymać kciuki za Igę Świątek, jest rozstawiona z czwórką, więc zacznie od drugiej rundy.
2: Pogoda.
1: Jutro maksymalnie od 9-12 stopni na północy, przez 17 w centrum, na południowym wschodzie natomiast 25. Przewaga chmur, deszcz, na południu możliwe burze z gradem, wraz z nimi silny wiatr.
2: Rock Radio. Klasyka rocka.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

Tak, to ja, obywatel GCR Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego wieczoru. Natomiast, proszę Państwa, już w piątek po 18:00 klasyczna dziesiątka, rockowa lista przebojów, która nie odbędzie się bez Waszych głosów. To będzie 199 notowanie, 200 coraz bliżej. No i śmiało możecie głosować, wybierać kawałki, które usłyszymy pojutrze. A jeśli czegoś Wam na rockradio.pl brakuje, no to podsyłajcie własne muzyczne rockowe propozycje, które gramy dla Was codziennie po 14:00. No a teraz taki mój osobisty powrót do roku 2017, kiedy miałem okazję zobaczyć tę grupę na żywo i to było naprawdę wielkie muzyczne wydarzenie. Posłuchajcie Radiohead i Creep.

0: The Army Now, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego wieczoru, środowego wieczoru, natomiast za chwilę na pewno pojawi się grupa Breakout, a także Saxon.
1: Rock Radio, Klasyka Rocka.

Nasz duet Ola Konopka, a także Kuba Kaleta rozkładają na czynniki pierwsze wasze muzyczne rockowe polecajki, więc śmiało je podsyłajcie pod postem na radiowym Facebooku bądź też Instagramie, a oni już się tym zajmą. Jutro zupełnie premierowy odcinek, o czym będzie, nie zdradzam, ale mogę zdradzić, że teraz mam dla was breakout. Pomaluj moje sny.

I to jest Rock Radio i klasyka rocka. Wszystko się zgadza. Również to, że jeszcze do godziny 20 na pewno pojawi się Nirvana, czy też zespół Bon Jovi. A wy pamiętajcie, że jeśli zgubicie zasięg, Rock Radio również znajdziecie, mając apkę Rock Radia na waszych smartfonach.

0: Człowiek wie po takich kawałkach, że to jest Rock Radio i klasyka rocka, YouTube i Beautiful Day. Natomiast proszę Państwa, czas na Tomka Organka, który ma bardzo osobistą historię związaną z Kurtem Cobainem.
1: Nirwana to początek mojej szkoły średniej. Ja z Nirwaną mam taki dziwną relację taką, która mnie łączy z tym zespołem, bo na początku odepchnąłem ten zespół od siebie. Bardziej przypadły mi do gustu takie bardziej poukładane zespoły, czyli Pearl Jam albo tam Soundgarden. I ja odepchnąłem te Nirwane, bo pomyślałem sobie, że tam ten Kurt takim porwanym swetrze i w ogóle oni tak niechlujnie to grają wszystko i to jakieś takie, a wszyscy się zachwycają i tak dalej. I jeszcze do tego doszła taka prywatna sprawa, którą rozegrała się między mną a Kurtem, ponieważ ja miałem też długie włosy do ram, takie właśnie do szyi, blond. Miałem dokładnie taką samą fryzurę, ale zupełnie nie ze względu na Kurta, tylko po prostu tak wyszło, bo nosiłem ją od kilku lat wtedy. No i pół szkoły zaczęło na mnie mówić Kurt. No i to doprowadziło mnie do jakiejś pasji i obciąłem te włosy oczywiście, bo nie chciałem być Kurtem, bo byłem zbuntowany. No ale po latach oczywiście z chęcią wróciłem do tego zespołu i nawet kupiłem sobie całą dyskografię, no i co, no i szkoda chłopa, tak, ale muszę powiedzieć, że o wiele częściej wracam do Nirwany, do tych płyt Nirwany, zespołu Nirwana, niż do innych grunge'owych zespołów, więc to też jest ciekawe, no, najwięcej tam jest ekspresji takiego nieokiełznania, jakiejś takiej szaleńczej energii.
0: To słuchamy, Nirwana w Rock Radio już teraz.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Godzina 20 w Rock Radio. Czas na newsy i pogodę.
2: Rekordowa liczba maturzystów. Co z przyjęciami na studia? Stopy procentowe bez zmian i tak na razie jakiś czas powinno pozostać. Dziś poznamy drugiego finalistę Ligi Mistrzów.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Dziś maturzyści pisali ostatni obowiązkowy egzamin z wybranego języka obcego na poziomie podstawowym. W tym roku podchodzących do matur jest rekordowo dużo, bo ponad 400 tysięcy osób. Jak to wpłynie na przyjęcia na studia? O tym Benedykt O'Connor.
3: Rekordowa liczba maturzystów oznacza większą konkurencję na wiodących polskich uczelniach. Maturzyści, z którymi rozmawiałem, zdają sobie z tego sprawę.
4: Trochę się tego obawiam, ale mimo wszystko wierzę, że nasza wiedza doprowadzi nas tam, gdzie chcemy być.
5: Myślę, że CKE robi troszkę trudniejsze arkusze, żeby jednak odsiać część tych maturzystów, no bo jednak liczba jest znacznie zwiększona.
3: Jak mówi prorektor do spraw dydaktyki SGGW profesor Jarosław Gołębiewski, punktacja w rekrutacji prawdopodobnie zostanie zmieniona.
6: Jeżeli będziemy mieli więcej kandydatów, to również będzie większa konkurencja.
3: Tak duża liczba maturzystów to pokłosie połączenia dwóch roczników. W 2014 roku do szkoły poszły sześciolatki. Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy w tym właśnie roku podchodzą do matury.
2: Stopy procentowe zostają bez zmian, a więc i bez większych zmian raty kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła dziś, a ekonomiści mówią, że na obecnych poziomach stopy najprawdopodobniej zostaną przez dłuższy czas. Jak mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
7: Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie przynajmniej te stawki pozostaną na tym obecnym poziomie, chociaż w ostatnim czasie mamy tak dużą zmienność, tak dużo się dzieje z dnia na dzień.
2: Że trudno według ekspertów być pewnym wszystkiego na 100%. Stopy w miejscu tanieją, natomiast paliwa. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, jutro litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł 46 groszy, a oleju napędowego 7,26. Premier Donald Tusk przybył do Włoch. Jutro spotka się z papieżem Leonem XIV w Watykanie, a potem z włoską szefową rządu Giorgią Meloni. Z Meloni i z papieżem spotka się jutro też sekretarz stanu USA Marco Rubio. W tym drugim przypadku rozmowy mają dotyczyć m.in. pomocy humanitarnej dla Kuby i wolności religijnej w Afryce. Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że to też próba polepszenia nie najlepszych ostatnio relacji między Waszyngtonem na Watykanem. Kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów? Wiadomo już, że do Budapesztu jedzie Arsenal, który wczoraj wyeliminował Atletico Madryt. W dwumeczu było 2-1. O wiele więcej goli padło tydzień temu w Paryżu, gdzie PSG pokonało Bayern 5-4. Wszyscy liczą więc dziś na podobne fajerwerki, zwłaszcza, że trener Paris Saint-Germain Luis Enrique zapowiada ofensywną grę.
8: Dlaczego miałby się różnić? To kwestia stawienia, to tylko jedna bramka przewagi. Jesteśmy gotowi stawić się czoła faktowi, że Bayern może z łatwością odrobić ten wynik. Ale my też potrafimy strzelać gole, ponieważ nie mamy zamiaru bronić prowadzenia.
2: Pierwszy gwizdek w Monachium w meczu Bayern-PSG za godzinę o 21:00.
0: Pogoda.
2: Na północy jutro do 12 stopni, w centrum do 17, na południowym wschodzie nawet 25. Może się lokalnie pojawiać słońce, ale raczej przewaga chmur. Deszczowo, na południu możliwe burze z gradem.
0: Rock Radio. Klasyka.

0: dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk jestem. Niezłą gościową Rock Radia dzisiaj Julia Pietrucha. Hej, hej.
2: Cześć. Film Pojedynek to jest opowieść o pierwszych miesiącach wojny, II wojny światowej.
1: Tak.
2: 1939 rok.
1: Tak.
2: Oficerowie zostają wyłapani i osadzeni w obozie w Kozielsku. No i tam pośród tych oficerów są też oficerowie lotnicy, pośród których moja postać, czyli Janina Lewandowska, polska pilotka, spadochroniarka, ale też i kobieta, która skończyła szkołę muzyczną i muzyką się zajmowała przed wojną. No i na tym, właściwie tym rozpoczynamy historię. Jakiegoś, no oczywiście tytułowego pojedynku pomiędzy władzą wroga i naszymi opozycjonistami, oficerami, którzy się po prostu trzymają polskiej strony i nie dają się indoktrynować. Ale też i oczywiście no, ten pojedynek można w różnoraki sposób odbierać i na różnych polach. No,
1: tak.
2: Głównego bohatera Karola Grabowskiego, którego gra Kuba Gierszał. I on jest taką w sumie nicią główną, szyjącą tę opowieść i jego losy i jego no, tą niezłomność, która w pewnym momencie przechodzi jakieś tam różne próby. A my wokół niego, czyli te postaci powiedzmy drugoplanowe, czyli ta moja Janina i jeszcze kilku innych oficerów, no, granych między innymi właśnie przez Wojtka Mecwaldowskiego, Antka Pawlickiego. Przypomnisz mi, tam pewnie masz...
1: No, tam jest jeszcze między innymi gra Anna Pruchniak, która zresztą niebawem Anna gościem Pruchniak, Rock Radio też. Tak. Aidan Gillen z Gry o Tron.
2: Dokładnie.
1: Więc tak, to też warto podkreślić.
2: Bogusław Linda też się pojawia.
1: Bogusław Linda tam jest, tak. Nie, obsada jest akurat, jak to jest moje ulubione słówko, zacna bardzo.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Polski klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta, a dziś porozmawiamy o zespole Siddharta oraz o ich numerze My Dice z 2005 roku. I ten kawałek zaproponował nam Grzegorz w komentarzu na Facebooku.
1: Nasz stały słuchacz.
2: Tak. To jest słoweński kwartet, który tworzy muzykę od 95 roku, a na swoim koncie ma już aż 10 płyt.
1: A ostatnia, czyli X albo X, czyli kiedyś Twitter, tak, wyszła w 2024 roku.
2: Tak. A numer, o którym dziś mówimy, pochodzi z trzeciej płyty, zatytułowanej RH-.
1: Taki był film chyba kiedyś, czy nie? Taki polski. Nie oglądałem go, więc może to był RH+. Dobra, to jest nieważne. Najważniejsze jest to...
3: RH+,
1: no właśnie.
2: RH+, no.
1: No to był, ale go nie oglądałem też.

0: Co gra zespół Siddharta? Rocka, wiadomo, z takimi kosmicznymi klawiszami. I proszę państwa, no ja muszę powiedzieć, że zespół Siddharta jest mi znany. To znaczy, ja nie poznałem osobiście nigdy muzyków tej kapeli. Natomiast ja, proszę sobie wyobrazić, mam płytę RH- w swojej dyskografii. Dlatego, że kiedy ja chodziłem do liceum, to mój kolega Kamil, którego z tego miejsca bym pozdrowił, on słuchał pewnej stacji radiowej, nie mogę tu wymienić nazwy, bo nie było to Rock Radio, i tam właśnie często w takiej audycji rockowej grali Siddhartę i grali piosenkę My Dice, ale w wersji oryginalnej, czyli słoweńskiej, i ten kawałek w wersji oryginalnej słoweńskiej miał tytuł Ring. I uważam, że wersja słoweńska brzmi znacznie lepiej niż angielska. I kiedy poszła informacja w świat, że zespół Siddharta wyda swoją płytę w Polsce, no to my wraz z Kamilem się mocno tym faktem podekscytowaliśmy i ja tę płytę po prostu nabyłem. To jest też zespół mojej młodości, tak? Mam nadzieję, że nasz słuchacz Grzegorz, który nam zaproponował tę propozycję, będzie usatysfakcjonowany tą opowieścią, bo chciałem zauważyć, że zespół Siddharta to nie jest zespół dla smutnych nastolatków, tylko dla wesołych nastolatków, cieszących się życiem, tak jak ja. No, pozdrawiam.
1: Białe kruki klasyki rocka.

Radio 103,7 FM. Rock Radio.

0: dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk jestem. Niezłą gościową Rock Radia dzisiaj Julia Pietrucha. Hej, hej.
2: Cześć. Ciekawe to było, pamiętam to dokładnie, bo ja wcześniej przez wiele lat, no przez to, że to już podróżowałam i trochę nie byłam tak w Polsce osadzona.
1: Tak.
2: To nie słucham za bardzo polskiej muzyki. Ten Dawid Podsiadło gdzieś, wiesz,
1: mignął
2: mi u. Ale to był ten dzień, kiedy ja posłuchałam tego materiału jego i mówię, kurde, jakie fajne rzeczy i puszczałam
1: po angielsku
2: tę pierwszą płytę i nagle, wiesz, typu godzinę później on do mnie napisał, więc to też kosmiczne energie się łączą. No i tak było w tym przypadku. I żeśmy się spotkali i rzeczywiście, już nie pamiętam jak to było, czy najpierw ja śpiewałam z nim, czy on jeszcze ze mną w tej trójce podczas pierwszego naszego koncertu w Osieckiej, gdzie zaśpiewaliśmy wspólnie Wicker So Much, który do dzisiaj wielu ludzi po prostu kocha i uwielbia jako główny utwór mojego autorstwa. No i potem mieliśmy jeszcze parę okazji się spotkać i popracować, więc jakby tych artystów też Kwiat Jabłoni, Miłosz, z którym później współpracowałam, Marta Zalewska, z którą stworzyliśmy płytę Neonowa 2 lata temu.
1: Tak, więc z Natalią Grosiak przecież też macie fajną piosenkę.
2: Tak, no więc jakby dużo, dużo jakby inspirację można czerpać zewsząd, byleby być otwartym i czerpać. I mieć jakby zasoby do tego, żeby się uczyć, no. Ja nie mam takiej muzycznego wykształcenia i to z jednej strony okazało się być tak naprawdę jakąś uwalniające, no, że myślę cały czas bardzo otwarcie o muzyce i wiesz, teraz na przykład przy tej trasie Parsley X pracowałam z Piotrkiem Plutą, który aranżował, no i genialne to było, że ja w pewnym momencie już oddałam mu wodzę, bo wiedziałam, że on nie dość, że na tyle już go zainspirowałam, wysłałam mu muzykę, którą chciała, żeby w jakim klimacie to miałoby być, że on już po prostu wiedział dokładnie, jak to ma być i mógł dać od siebie też ten wspaniały potencjał, to w pewnym momencie bardzo się przydaje na starość, żeby otaczać się ludźmi, którzy są wspaniali, artystami, którzy mają dużo dodania i umiejętnie po prostu ich łączyć,
1: korzystać z nich nawet. Wiesz.
2: Korzystać może nie, ale czerpać po prostu już dla wspólnego działania i współgrania, bo ostatecznie uważam, że muzyka jest przestrzenią, w której działamy razem.
0: Cała rozmowa już dziś po 20.

0: Klasyka rocka.
1: Daruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Niezły gość w ROK Radio.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk jestem. Niezłą gościową ROK Radia dzisiaj Julia Pietrucha. Hej, hej.
2: Cześć.
1: Muszę zadać jedno ważne pytanie.
2: Tak.
1: Bo tak poza antenią powiedziałem, że widzieliśmy się 10 lat, więc kupa czasu. I pamiętam wtedy, że bardzo byłaś podjarana tym, bo przyjechałaś, miałaś debiutancką płytę, miałaś właśnie w swoim samochodzie. Co się stało z tym czarnym garbusem?
2: Och, to jest dobre pytanie. To jest wspaniałe pytanie. Ojej,
1: nawet wyszedłem po te płyty, pamiętam, był piękny.
2: Piękny czarny garbus. Czarny garbus, czarna perla się
1: tak
2: nazywał.
1: Jest.
2: Zainspirowany tytułem filmu
1: Oczywiście.
2: Czarna perla z Eugeniuszem Bodo z lat 30. Nie pamiętam dokładnie roku, a czy jakoś druga połowa 30.
1: To dobrze, że powiedzieli, bo niektórzy myśleli o Piratach z Karaibów.
2: No właśnie nie, dlatego ten ton
1: perla. Dokładnie, ale
2: garbus mi służył jeszcze ze 2-3 lata.
1: Tak.
2: I rzeczywiście, ale już coraz mniej, no bo wtedy zaczęłam życie w trasie i potrzebne było auto, które jednak będzie.
1: Tak, bo to chyba jeszcze do Trójmiasta jakoś chyba jeździłaś.
2: Tak, ja się przeprowadziłam do Trójmiasta, dokładnie, w 2016 roku. No i tak garbusik tak z nami był, ale no niestety z roku na rok coraz słabiej, też nie miałam garażu, żeby go trzymać, więc tak czułam, że to już chyba nasza podróż
1: dobiegła
2: końca, tak. I znalazł się kupiec, który garbuska zabrał i postawił go na placu zabaw, znaczy na jakiejś przestrzeni na zewnątrz domu dziecka. Dla dzieciaków do zabawy, wiesz, jako trochę. Ja pamiętam, to takie wspomnienie mam z dzieciństwa. Okay. Jeździłam zawsze na wakacje do Mrzeżyna i tam do takiego wojskowego ośrodka i tam był czołg. I ten czołg to był po prostu centrum naszej zabawy, więc jak sobie myślę czasami o garbusie, który jest tą, wiesz, zewnętrzną zabawką taką, do której można wsiadać i się bawić i niemalże wyskakują z niego kurczaki, czy rosną w nim rośliny, no to
1: tak.
2: Bardzo, bardzo mnie cieszy, że akurat taką tak zachwycam.
1: Ale widzę, że jesteś rozmarzona, jak
2: rozmarzona, ale
1: temat.
2: Też smuteczek się pojawia, bo to było cudowne auto. Uwielbiam.
1: Ale ja to rozumiem, bo do niektórych rzeczy, nie wszystkich, bo mi to przeszło, kiedyś tak miałem, chyba po mojej babci, że przyzwyczaiłem się do każdej rzeczy, już mi to przestało, bo wtedy już bym po prostu się nie wykopał w mieszkaniu z pewnych.
2: Tak, to prawda.
1: Ale miałeś coś takiego, albo masz coś takiego, czy właśnie nie, że nie masz, że przyzwyczajasz się do rzeczy, poza tym garbusikiem, o którym gadaliśmy.
2: Przyzwyczajam się.
1: Ewentualnie jak ukulele też, bo pamiętam, że ukulele kiedyś nawet zgubiłaś na Hawajach.
2: Zgubiłam. Już niestety.
1: No właśnie.
2: Zostało ono odzyskane.
1: No. Ojczyźnie.
2: Tak, to prawda. Albo zostało gdzieś sprzedane dalej, bo zapewne zostało po prostu podebrane przez jakiegoś małego ziemi.
1: Pewnie gdzieś tam na Aliksie.
2: Kto wie, no. Możemy tylko dopisać jakąś historię.
1: Dogodnie.
2: Teraz na fali. Wiesz.
1: Ktoś na pewno teraz gdzieś tam wylicytował i ma i na przykład gra do dzisiaj tym ukulele, którym grała Julia Pietrucha.
2: A to
1: no,
2: było
1: naprawdę,
2: fajne,
1: wiesz.
2: Ukulele, to było super ukulele z firmy Lanikaj, z takimi inkrustacja to się chyba nazywa. No, przepiękne było. Ale no, dzięki temu kupiłam swoje ukulele koncertowe, tak. Na którym gram teraz na koncertach i które mi służy i które jest wspaniałe, więc może tak miało być. A czy jestem przywiązana do rzeczy? Teraz się przeprowadzałam niedawno, często w ogóle mam taką przypadłość, że się przeprowadzam dosyć często, jak dla osoby, która na przykład siedzi w jednym miejscu, no to ktoś taki jak ja co 3-4 lata się przenosi. To myślę, że to może być dużo, więc ja obrastam w rzeczy z każdym miejscem, w którym do którego się przeprowadzam. I teraz miałam przed chwilą niedawno właśnie takie odrzucanie i czyszczenie magazynu, więc okazało się, do czego jestem przywiązana, a do czego zupełnie nie. I większość rzeczy, no tak myślę, że z 60%
1: nie.
2: Rzeczy z lekką ręką po prostu odstawiłam, no ale jest kilka takich artefaktów, które po prostu ze mną są i podróżują i bez względu na wszystko po prostu zawsze.
1: A jakie są te najważniejsze dla ciebie takie artefakty?
2: No poczekaj, to na pewno sprzęty wszystkie. Czyli moje, mam na przykład klasyczną gitarę, którą Ramireza, którą kupiłam bardzo dawno temu, myślę, że w jakimś 12 roku. I mimo, że tak nie gram na niej, tak wiesz, dużo na niej komponowałam w pewnego czasu, bo ona jest taka bardzo, ma taki piękny dźwięk. No nie umiem na niej grać klasycznie, wiesz, nie wykorzystuję jej potencjału, to jest świetna, piękna gitara. Ale jeździ ze mną i co jakiś czas ją wyciągam i sprawdzam, jak tam czy jeszcze żyje. Z Hiszpanii biedna, po Polsce się po prostu tutaj
1: tuła.
2: No, czyli sprzęty właśnie, moje ukulele, druga moja gitara Gibson, który jest niezastąpiony. A z jakichś takich, no na przykład nie jestem na przykład przywiązana do wiesz, no nie ma jakichś portretów swoich na ścianach, tak jak ludzie mają czasami.
1: No nie, znaczy ja nie mam, ale mam na przykład sąsiada u siebie w kamienicy, który ma wielki taki swój autoportret.
2: Dokładnie.
1: I czujesz się, myślisz, to jest jego czy jakiegoś Piłsudskiego, no. Naprawdę, bo tak wygląda.
2: No więc takich rzeczy nie mam, no ale
1: jeszcze
2: mam...
1: Jeszcze świeczki mógłby tam położyć.
2: Dokładnie, to prawda, no. Takich rzeczy nie mam, ale mam no na przykład tą, nie wiem, no na tego Mateusza, wiesz, trójkowego, którego dostałam właśnie za album Parsley. Mam, co tam jeszcze jest, to są trzy takie statuetki. No i one ze mną jeżdżą, mimo że są ciężkie i wiesz, i w sumie można by też było je zostawić już oczywiście z całym szacunkiem do uhonorowania mnie za te osiągnięcia. Tam właśnie z też filmowy jest taki z Gdyni, tam za rolę w Jutro idziemy do kina. Tak. No i są takie trzy rzeczy, które tak stoją i rzeczywiście taki mini ołtarzyk się z nich robi, ale obrasta zawsze kwiatami, bo zawsze stoi w jakimś miejscu, gdzie są kwiaty i winylami, które właśnie też ze mną podróżują i mimo, że na przykład nie mam odtwarzacza winyli.
1: A, czyli są bardziej takim ładnym mebelkiem te
2: myślę, że po prostu dorobi się w którymś momencie, tak jak im dorobi się pianina. Marzę o tym, żeby pianino już...
1: Gramofon polecam, bo się kręciłem od paru lat i teraz mam wrażenie, że to jest jakbym miał coś ratować z mieszkania, gdyby odpukać w niemalowane, jakby coś się działo, to pierwsze, co bym ratował chyba.
2: To gramofon. No,
1: gramofon i winyle, zdecydowanie.
2: No, więc wtedy te winyle tak kolekcjonuję, kupuję też często właśnie po koncertach albo dostaję, więc one też ze mną podróżują, no i mam nadzieję, że może za jakiś czas będzie można ich też posłuchać, tylko popatrzeć na nie.
1: Może po prostu, wiesz, no, to fajna sugestia. Słuchaj, niebawem masz urodziny, to może jak ktoś posłucha audycji w Rock Radio, to ktoś może pomyśli, Boże, idealny prezent, kupmy gramofon.
2: To prawda. Ja podpowiem to mojej rodzinie, bo oni mają takie dziwne pomysły. No. Na przykład kiedyś dostałam...
1: Powiedz mi przez przypadek, żeby włączyć tę audycję do Rock Radio, tam jest taki mały wątek, sugestia dla was.
2: Myślę, że im trzeba było być tak konkretnie.
1: Dobrze. Co? Droga rodzino, komunikuję i proszę.
2: Kiedyś dostałam rumbę i to był dobry pomysł. Dobrze. I odkurzacz, tak wiesz, ale po prostu mi ta rumba się zupełnie nie sprawdziła w moim mieszkaniu. Ja wolę taki prawilny odkurzacz, który można wiesz,
1: no proszę. Powiem ci, że tak zacząłem od tych wspominek też puszczając oko do tego, że wszędzie pokazują się wiesz, lidy, artykuły, nagłówki, 10 lat, wielki powrót, czy to, jeśli chodzi o aktorstwo, chociaż tak naprawdę ten powrót był chwilę wcześniej, nie w tym roku, bo i był serial i zaraz będziemy też rozmawiać między innymi o filmie, a ja właśnie na serio wróciłem do tego naszego starego wywiadu i sobie go włączyłem, posłuchałem sobie tam tych parę minut i to było niesamowite, że te 10 lat temu z tobą rozmawiając, na przykład opowiadałaś o tym, że wówczas wzruszył cię bardzo koncert i płyta na przykład Corteza, o tym opowiadałaś, że to były takie czasy, że też wspominałaś o tym, że jak była ta twoja podróż przed nagraniem płyty, która dużo ci dała po Azji, że wtedy tak naprawdę towarzyszyły ci piosenki Domowych Melodii. Cała masa rzeczy. Jakie czujesz sobie zmiany przez te 10 lat? Tak bardzo ogólnie się pytając. Albo inaczej, czujesz, że to zleciało?
2: Nie. Czuję, że nie. Właśnie fajnie tak płynęło. Tak. Aż byłam zadziwiona w zeszłym roku, że mówię, kurde, to już jest teraz, ale nie w takim kontekście, że o, jakoś szybko minęło. W zeszły rok mi tak minął, że się nie zorientowałam, ale to był jakiś tam 9 rok numerologiczny, ostatni świata, przejście teraz, wiesz, z roku węża do roku konia, więc on po prostu tak naprawdę trzeba było się orientować, że mija kolejny miesiąc i rzeczywiście tak było, ale to już 2026 bardzo fajnie, bardzo tak spokojnie sobie płynie, więc dla mnie nie miałam jakiegoś poczucia, żeby bardzo szybko to się działo. Moje dziecko urosło sporo, ale też właśnie to nie jest dla mnie zaskoczenie, że widzę jakoś, może przez to, że jestem obecna w tym życiu i że gdzieś je tak po prostu czerpię z niego,
1: cieszę się z nim cały czas, a nie to, że wiesz,
2: ale wiesz, niektórzy mówią, że wiesz, właśnie o, jak to minęło, że właśnie szybko...
1: No bo cię odwiedzają, a nie są cały czas, nie?
2: I nie wiem, czy to nie jest kwestia tego, że po prostu żeby się logować po prostu do tej rzeczywistości, być w niej i tak sobie ją smakować i przeżyć. I wtedy, jak jesteś tu i teraz, jak wiesz, co się dzieje, no to ten czas płynie po prostu tak, może nie przyspiesza, no nie wiem. Tak bym sobie wyobrażała, że 10 lat to właśnie tyle trwało.
1: Okej, okay, bo
2: trwało?
1: Ja tak miałem po 35 roku, że poczułem, że strasznie przyspiesza. I takie miałem, tak mnie dopadła handra.
2: Tak, a z drugiej strony, wiesz, teraz będzie coraz spokojniej, coraz fajniej. Ale... Coraz krócej się będzie spało, wiesz. Starzy ludzie śpią bardzo krótko.
1: Ale wcześniej chodzą... Tak, ale inaczej. Wcześniej chodzą spać, ale budzą się wcześniej. No czyli idziesz spać o 22, a budzisz się o 4.
2: Na przykład. Ja wczoraj poszłam spać o 20. Poszłam
1: albo to przychodzę.
2: Poszłam spać o 20 i wstałam dzisiaj o 5:30. Także jak mnie pytają znajomi, ale jak to o 20?
1: Dobrze.
2: Jak to jest możliwe?
1: O Boże Święty.
2: A wiesz, jak jest przyjemne?
1: A wiesz, jak ty mnie bardzo pocieszasz? Ja myślałam, będziesz mówić cały czas, Mariusz, przestań, Boże, te 37, co ty w ogóle, te 89 rocznik, super ekstres. Chociaż czytam artykuł, że podobno osoby, które są milenialsami, wyglądają młodziej niż zetki.
2: Wyskoczył mi tak wydaje.
1: I w ogóle, że mentalnie w ogóle czują się tak, wiesz, że są młodzi i w ogóle, że jakbyśmy mieli jakieś kosmiczne geny.
2: Może tak, może tak. Może jeszcze poprowadzimy ten świat w dobrą stronę.
1: No dobrze. Słuchaj, to poprowadzimy też za chwilę dalej tą rozmowę. Ja przypomnę, że Julia Pietrucha niezłą gościową Rock Radia jest. No i za moment wracamy.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Niezły gość, Mariusz Stelmaszczyk jestem, Julia Pietrucha w Rock Radio jest.
2: Cześć, witam.
1: Dobra, to o naszej starości już nie będziemy tyle gadać. Ja się nie czuję boomerem, ty chyba boomerką też nie.
2: Nie. Ostatnio mnie zapytała moja przyjaciółka, czy jestem boomerką.
1: No właśnie.
2: Ja mówię, no tak. Nie wiem, no.
1: Ja jedyne, co lubię, jeśli chodzi o słowo boomer, to piosenkę OK Boomer, Fisza. Fantastyczny kawałek, polecam do posłuchania. Ale o muzyce będziemy rozmawiać za moment. Pogadajmy o kinie, o filmie. Pojedynek Łukasza Polkowskiego. Teraz się tam podpytam, będę dopytywał i słuchał uważnie, co mówisz, więc bardzo pytanie w stylu pewnych programów porannych. Opowiadaj, co to za film, co się dzieje, kim jesteś i czego się możemy spodziewać i dla kogo jest ten film?
2: Dobrze. Tak. Film Pojedynek to jest opowieść o pierwszych miesiącach wojny, II wojny światowej,
1: tak.
2: 1939 rok.
1: Tak.
2: Oficerowie zostają wyłapani i osadzeni w obozie w Kozielsku. No i tam pośród tych oficerów są też oficerowie lotnicy, pośród których moja postać, czyli Janina Lewandowska, polska pilotka, spadochroniarka, ale też i kobieta, która skończyła szkołę muzyczną i muzyką się zajmowała przed wojną. No i na tym, właściwie tym rozpoczynamy historię. Jakiegoś, no oczywiście tytułowego pojedynku pomiędzy władzą wroga i naszymi opozycjonistami, oficerami, którzy się po prostu trzymają polskiej strony i nie dają się indoktrynować. Ale też i oczywiście no, ten pojedynek można w różnoraki sposób odbierać i na różnych polach.
1: Tak.
2: Głównego bohatera Karola Grabowskiego, którego gra Kuba Pierszał. I on jest taką w sumie nicią główną, szyjącą tę opowieść i jego losy i jego no, tą niezłomność, która w pewnym momencie przechodzi jakieś tam różne próby. A my wokół niego, czyli te postaci powiedzmy drugoplanowe, czyli ta moja Janina i jeszcze kilku innych oficerów, no, granych między innymi właśnie przez Wojtka Mecwaldowskiego, Antka Pawlickiego. Przypomnisz mi, tam nie masz...
1: No, tam jest jeszcze między innymi gra Anna Pruchniak, która zresztą niebawem Anna gościem Pruchniak, Rock Radio też. Tak. Aidan Gillen z Gry o Tron.
2: Dokładnie.
1: Więc tak, to też warto podkreślić.
2: Bogusław Linda też się pojawia.
1: Tam jest, tak. Nie, obsada jest akurat, to jest moje ulubione słówko, zacna bardzo.
2: Zacna.
1: Rzeczywiście, jeśli się patrzy na film Beba czy gdzieś, czy nawet na sam zwiastun, to robi wrażenie. Tutaj jest kilkanaście tematów naraz, że to, o czym mówiliśmy, ten powrót po 10 latach, wtedy tak naprawdę to było związane też jeszcze, że pojawiła się w serialu na podstawie książki Remigiusza Mroza, gdzie też byłaś zresztą z Kubą Gierszałem.
2: Tak.
1: Graliście. Tu idąc dalej jest teraz ten film. Do tego filmu też jest piosenka, która z kolei jest, i masz piosenkę z Mrozu, a nie Mrozem.
2: Tak.
1: Więc jakby to takie jakieś śmieszne, takie dla mnie zabawne, urocze są jakieś takie drobne połączenia. Tak naprawdę po tym wielkim powrocie, comebacku, o którym tak się często powtarzało, że wracasz przed ten duży ekran. I a propos tego powrotu, to jest, czy ona jest po pierwsze jakąś pewną tęsknotą do tego, żeby znowu wrócić przed mały i duży ekran tak naprawdę? Zobaczenie, czy nadal to kocham i chcę to dalej robić i sobie przeanalizować, czy przez kolejne lata rzeczywiście chcę, żeby to równo obok muzyki szło? Czy to będzie coś do skoku? Wiadomo, że w świecie właśnie aktorskim jest tak, że często zależy od tego telefonu, który zadzwoni, ale bardziej mi chodzi o twoje mentalne nastawienie, twoje nastawienie do tego, że tak, ja po prostu chcę do tego wrócić, bo czuję taką potrzebę. Nie muszę się tłumaczyć światu, dlaczego teraz i tak dalej, po prostu czuję taką potrzebę.
2: To drugie.
1: Czy odpowiedziałem za ciebie? Jezus Maria, super!
2: To drugie, czyli z jednej strony, w sensie już teraz będąc oczywiście dwa lata właśnie po comebacku, to poczucie, że sprawdzić i czy się nadaje, czy jest na mnie pomysł na przykład, czy w ogóle gdzieś pasuje, wiesz, w jakichś wyobrażeniach czy rolach. No i jak ja się z tym czuję, czy ja też mam takie poczucie, że pasuje. pasuje i że to jest świat, w którym bym chciała być. Więc to jest do sprawdzenia jeszcze. No a pojawienie się w ogóle tego pomysłu było takie dosyć niespodziewane, bo ja na pewno tego w żaden sposób nie afirmowałam, mówiąc nowomową, ani nie myślałam o powrocie, tylko ten telefon się po prostu pojawił któregoś dnia i tak też niemalże niezauważony przeze mnie. Bo...
1: Wiesz, nie podejrzewam się, że to było takie, dobra, teraz będę puszczać takie kaczki dziennikarskie, że wrócę.
2: Wiesz co, jestem w stanie zrozumieć, że mogłoby się pojawić taka tęsknota, czy na przykład, kurde, a może bym chciała spróbować, albo na przykład, nie wiem, że trzeba spróbować czegoś innego. Po prostu pojawiła się propozycja. Pojawił się właśnie
1: ten telefon
2: i ten scenariusz, czyli scenariusz pojedynku, bo od niego się zaczęło jego nagrania były pierwsze. No i to, że gdzieś po prostu mi została zaoferowana ta rola tak od razu, bez castingu,
1: A to jest taka myśl, przepraszam, że wejdę ci w słowa, że to jest taki drobny szok, zakładam, po tylu latach, ale też czy jest takie ciepełko ci się to pojawia, że kurczę, fajnie. Że nie mam, nie podjęłam taką decyzję, ale ktoś pomyślał. To nie jest tak, że ja zniknęłam.
2: No, musisz wiedzieć i państwo też, że ja jestem osobą, która niestety reaguje tak romantycznie, wiesz, po prostu coś się dzieje, coś się zapłonie i ja tam idę. I nie mam za tym jakiejś racjonalnej myśli, że wiesz,
1: Tak.
2: Więc tutaj było tak, że szoku nie było, ale pojawił się ten telefon od reżyser castingu pojedynku, no i ona w taki sposób mnie zapraszała do tego projektu, po prostu mówiąc o tym, że, no nie wiem, w taki sposób ze mną rozmawiała, że ja już byłam na tym planie, już nawet się nie zastanawiam, czy ja w ogóle chcę, czy nie chcę.
1: Tylko, ty już szukałeś sukienki na premierę.
2: To jest po prostu coś, w czym nie chcą i też, wiesz, że po prostu wszystko się tak składa, że powinnam to zrobić. Potem dostałam scenariusz, przeczytałam rolę, bardzo mi się spodobała ta rola i bardzo mi się spodobał scenariusz. Jeszcze potem się dowiedziałam, jaka jest obsada, no to już mówię, kurde, no to po prostu jest ciekawe, że tak
1: pół żartem, pół serio powiem, po tej przerwy, wiesz, 10-letniej a propos doktorstwa. Wiem, jak wyglądał świat serialowy, filmowy. On się bardzo zmienił przez te 10 lat, zwłaszcza kiedy weszły te platformy.
2: Tak.
1: I to nie jest tak, że dobra, no były, jakie były niektóre seriale i tak dalej, to na razie odpuszczam, a widzisz, tutaj jest na wygodne, wróciłeś, kiedy już jest pięknie, duży wybór, jest jakoś poszła do przodu.
2: Ale nie masz z kolei wrażenia, że przez to, że i to już sobie pogadamy już prywatnie, jestem ciekawa twojej
1: oczywiście
2: opinii, że przez to, że jest właśnie, że kino teraz tak naprawdę przeżywa jakiegoś rodzaju kryzys, bo...
1: Kino, zwłaszcza kino, żeby pójść do kina i też jakość niektórych rzeczy idzie, bo idziemy w masówkę. Jest pewna platforma, która nam to powiedziała.
2: Niby tego jest dużo i jest jakby mnogość i produkcji, i aktorzy mogą grać i tak dalej, ale tak naprawdę jakość tego i wykonanie, troszkę się wszystko robimy o wiele szybciej, wiesz.
1: Zgadzam się.
2: Jest takie
1: nie chcę tutaj już powiedzieć, ale na przykład widzisz to, ta na przykład masowość kryminałów. Ja nic nie mam do kryminałów, spoko, fajnie, że są kryminały, ale momentami już naprawdę nie wiesz, który pilot wcisnąć i który guzik, który kanał, i który serial. Znaczy, plus jest tych czasów taki, że możesz trafić naprawdę w fajne produkcje, kiedy kiedyś było ciężej, kiedy mieliśmy, kiedyś się grało w Klanie, M jak Miłość i tak dalej, i tak dalej, na Wspólnej i nic nie mam do tego, jeśli ktoś występował i występuje w takich seriach zupełnie. Ta otwartość o tyle jest dzisiaj fajna, że możesz trafić na coś fajnego, możesz mieć fajną obsadę. Często się zdarza, jak w przypadku nawet tego filmu, o którym rozmawiamy, że pojawiają się też naprawdę fajni, zacni aktorzy z takich seriali, o których żyło pół świata. Ale tak jak mówisz, jest też niebezpieczeństwo, że trafisz tą pułapkę, że tej masówki, a potem wsiadasz pod ekranem i tak mówisz, no nie.
2: No taka tendencja trochę jest, że oglądasz te pierwsze 2-3 odcinki i trzyma serial w napięciu, a te 2-3 ostatnie już dogorywa niestety.
1: No jest to dyskusyjna rzecz.
2: Myślę, że to wszystko ma, jakie falami płynie, wiesz.
1: Oczywiście.
2: Na pewno...
1: A to jest jak w muzyce, tak jak chodzisz też nie będę mówił, masz do wyboru, do koloru, jeśli chodzi o muzykę. Kiedyś kupujesz jakiś winyl, często jest tak, że wybierałaś płytę na przykład po okładce, bo była super, bo cię kręciła, ta była psychodeliczna, ta była kolorowa, ta była mroczna, ta była coś. Nie miałeś innego pojęcia, co w ogóle bierzesz, nie? Czuję. Dzisiaj jest tak, że masz tego i też nie wiesz, co trafisz tak naprawdę tutaj.
2: To prawda, to prawda.
1: Bo jest jeszcze więcej. Jeszcze jest więcej. No, to już chodzimy na kwestię, czy kochamy konsumpcjonizm, czy nie.
2: Tak, i ta prędkość nagrywania i przygotowywania tego, tak. Że nagle się trafia taka płyta, jak ta płyta Rosalii, która była przygotowywana 3 lata, że ona tak, rok na przykład się przygotowywała do zaśpiewania tego fragmentu operowego.
1: Tak.
2: No i wtedy masz tak, no tak, no to jest ta jakość, że siadasz i po prostu wtedy nawet ja pamiętam, że to jest jej pierwsza płyta od dawna, kiedy usiadłam i naprawdę usiadłam na kanapie z zamkniętymi oczami, przysłuchałam jej całej, tak. Wiesz, w takim doświadczeniu słuchania muzyki, a nie gdzieś, a to włączę w radio, jak jadę.
1: I lecisz w tle,
2: w samochodzie, jak gdzieś tam jadę na spotkanie.
1: Tak. Ale też jest ten problem, co pewnie sama zauważyłaś, jak powiedziałaś o Rosalii, że tak jak kino ma problem ze swoją trochę tożsamością i tym, że różne powstają produkcje i masówki, no to muzyka też ma, na przykład ma to, że jest często kopią tego. No tak, znowu wyszła płyta, jedna artystka popowa, druga, trzecia, mamy Dua Lipę, mamy jakąś inną artystkę. Wiesz, kurczę, mówisz, o Jezu, to już słyszałam, bo ten fragment jest wykorzystany z lat 80., ten z 90. To też mamy straszny problem z tym, że na przykład w świecie popu, który jest fajny, ale jest dzisiaj bardzo odtwórczy.
2: Cytowanie, tak, to prawda, no.
1: I tak, no i tutaj
2: i
1: refleksja. Tak, jest. Dobrze, to zróbmy teraz przerwę. Nie ma słowa. Przerwę na kawkę. Julia Pietrucha, niezłą gościową Rock Radia jest. I słyszymy się za moment.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.

0: chciałem nawiązać. A propos seriali, filmu, który niebawem wchodzi też do kin, Pojedynek, przypominamy, Łukasza Palkowskiego. Czy to zaprocentowało też tym, że pojawiają się kolejne propozycje, że rzeczywiście rynek po prostu cię zabrał z powrotem, wchłonął?
1: Mówiąc filmowo?
0: Brzydko?
1: Filmowo?
0: Tak. Ja nie mówię o tym, że wydzwaniają non-stop i masz teraz wyłączony telefon, ale czy rzeczywiście to, mówiąc potocznie, poszło?
1: Nie wiem. Mhm. Nie wiem. Nie ma tak, żeby się telefon, wiesz...
0: No tak, tak, tak. Ale nie, na przykład, że coś jest na horyzoncie, czy coś jeszcze, po prostu wróciłam, zrobiłam swoje i czekam, co się wydarzy dalej.
1: Wróciłam, zrobiłam swoje i nawet nie czekam, tylko po prostu jestem.
0: Jeśli
1: będzie taka potrzeba. Ja wierzę, że te rzeczy się po prostu dzieją same, dlatego
0: jak
1: dla
0: coś
1: mnie...
0: dzwoni do studia, reżyserzy i producenci, 2, 4, 4 z 66 drokradia.
1: Dlatego dla mnie zawsze to było takie normalne, że jak przychodzę na casting i nie dostaję roli, no to nie dlatego, że wiesz, byłam zła, czy coś, tylko że albo się nadajesz, albo się nie nadajesz.
0: Tak.
1: I w związku z czym nigdy nie byłam zazdrosna o swoje koleżanki, tak, które dostawały role i tak dalej, bo to jest dla mnie normalne, jak ma być, jak jest jakiś pomysł, no to on będzie. Na razie, jeśli pytasz o jakieś konkretne rzeczy, no to nie jestem w zdjęciach, to
0: no jasne,
1: do żadnego projektu, więc...
0: Nie mówię, że propozycje się urywają, ale że jest, wiesz, jest ruch.
1: Myślę, że na pewno tak jest w przypadkach, kiedy te role są, wiesz, no takie...
0: Tak.
1: Jakieś... Chociaż też słyszałam po Oscarach tak jest, że jak ktoś dostaje Oscara, to nagle potem nie dostaje.
0: Jest coś, tym też słyszałem.
1: Bo właśnie jest poczucie, że on teraz jest zarobiony i po prostu nie wiadomo, co tam... Więc nie wiem.
0: Ale też może ta sytuacja, która ma miejsce, że oprócz tego, że przede wszystkim też ta miłość w postaci muzyki, którą uprawiasz i grasz, nagrywasz płyty, koncertujesz, pojawiasz się w różnych projektach. Nawet jeden projekt miałem okazję zapowiedzieć. To było na Torwarze, jak było Obywatele Republiki.
1: O, proszę.
0: 2 lata temu bodajże.
1: To jest fajny projekt, no.
0: Pozdrawiam Leszka Biulika.
1: Pozdrawiamy.
0: Jak najbardziej. I dzisiaj jest, nie jest inaczej niż te 10 lat temu. Ja nie mówię teraz, żeby to wiesz, jakieś twoje ego tutaj, wiesz, aż tak podnieść do góry, ale że
1: dawaj,
0: to jest
1: dawaj.
0: O tyle fajne, że...
1: Jak już mówisz, na starość musimy się podnosić na duch.
0: No na starość, no starość tak, no.
1: Swojego.
0: Trzeba się go pocieszać, no. Lepiej nie będzie. Że jest o tyle dobrze, że nie ma tak, że cały czas ktoś dzwoni, ktoś, już urywają się telefony, bo jeśli się pojawi jakiś fajny scenariusz, tak jak było w przypadku Pojedynku, czy serialu Langer, masz ten przywilej dzisiaj, bo uważam, że to jest przywilej. W każdym zawodzie jest przywilej, że można sobie czegoś odmówić, powiedzieć, że nie czuję w tym się i tak dalej, a nie myśląc, nie jest to może dobre, no ale po prostu potrzebuję, bo chcesz czegoś żyć.
1: No tak, to jest ogromny komfort i ogromne wyróżnienie też, że ja mogę się zajmować też tym, co kocham i robić tak naprawdę, wiesz, tworząc muzykę. Też się nastawiam, za każdym razem wystawiam na jakąś, wiesz, formę oceny, czy ta płyta się sprawdzi, czy będzie niszowa, czy będzie...
0: No taki zawód.
1: Czy będzie popowa,
0: nie unikniesz,
1: czy, tak, czy wiesz, czy wyjdzie właśnie szerzej na szerokie wody, cytując kolegę Mroza.
0: Tak.
1: Czy właśnie, wiesz, no ale jednak... Od 10 lat żyję z muzyki i tym się zajmuję głównie, no więc jakby to aktorstwo jest trochę taką...
0: I to też nie było takie oczywiste, bo to
1: dodatkiem
0: też była, uważam, odważna decyzja wtedy.
1: Tak, ale jest to komfort, że mogę właśnie na przykład poczekać sobie na taką rolę, czy na taką propozycję, na którą będę też gotowa i na przykład będę miała zasoby, żeby się w ogóle zmierzyć z daną rolą, bo też uważam, że nie wszystko jest dla każdego, no. Także to jest super, no.
0: A jaką ty czujesz, chociaż może to zabrzmi infantylnie na początku, ale czujesz sobie taką wewnętrzną, muzyczną przemianę przez te lata, bo ktoś by też powiedział pół żartem, pół serio, zresztą pamiętam na te 10 lat temu, jak był każdy wywiad, jak ze mną tutaj rozmawiałeś, było mnóstwo innych, zawsze powtarzałeś, że co ja tam, dziewczynka z ukulele, coś tam zaśpiewam i w ogóle zagram na tym, wtedy dla kogoś może śmiesznym instrumenciku, ktoś by powiedział. Chociaż w sumie Jimi Hendrix zaczyna od takiego, jakby ktoś nie wiedział, anegdota była taka jednostrunowa ukulele. A propos i wiesz, że co to takie plumkanie, nie? Ale przez te lata, oprócz tego, że też podkreślasz w wywiadach, że starałaś się przejść właśnie, bo myślałaś zawsze, że ty myślisz po angielsku muzycznie, poszłaś w stronę tego, że też tworzyłaś teksty po polsku, to jakie inspiracje albo jakie rzeczy się w tobie zmieniały, jeśli ktoś nie słuchał twoich kolejnych płyt, żeby wyjść z tej łatki dziewczyna z ukulele?
1: Ja też nie jakoś specjalnie świadomie czy celowo wychodziłam z łatki, bo też nie czułam

0: żeby taka łatka jakoś specjalnie była niewygodna. No, od tego zaczynałam. Co prawda komponowałam też i na gitarze i
1: oczywiście, że tak.
0: Nie na tyle, na ile umiałam, ale wiadomo, że wyszedł ten impuls, który spowodował, że ta pierwsza płyta powstała. Ona jest jaka jest, jest eklektyczna muzycznie. Próbowałam tam zawrzeć wszystkie gatunki.
1: Ja ją bardzo lubię. Bardzo.
0: Ja też ją bardzo lubię. Uważam, że nic mnie zmieniła. To też jest fajne takie poczucie teraz właśnie po tych 10 latach, kiedy wracamy do tego materiału na nowo i gramy trasę, wiesz, z nowymi aranżacjami tego samego materiału, to okazuje się, że ona na swój sposób właśnie w tym tej niedojrzałości, możemy to nazwać muzycznej, ma też swój walor tego miejsca, tego
1: ale też to można obalić tą niedojrzałość, bo przecież Eddie Vedder
0: stworzył
1: płytę Into the Wild, gdzie tam jest ukulele, potem też zrobił, czy wcześniej, już nie pamiętam jaka była kolejność, płyta, która była tylko ukulele, była przecute, no.
0: Tak, no i to na tamten moment to było moje punkt zaczepienia, od którego zaczęłam. A potem oczywiście no samo to, że pracowałam z muzykami w zespole, samo to, że słuchałam muzyki różnorakiej i też się otwierałam na nowe, wiesz, otworzyłam się na współpracę też z innymi artystami, co też nie było dla mnie takie...
1: Pamiętam, jak Dawid podsiadł tutaj mi opowiadał o tym, jak zaśpiewałeś na jednej z jego tam pierwszych płyt, tam pamiętam wtedy, że to się zaczęło, że on chyba pisał do ciebie maile, że to była wymiana mailowa, że ówczesna jego wtedy dziewczyna właśnie w sumie tak naprawdę podsunęła ten pomysł i wiesz, i fajnie poszło, to jest, zresztą piosenka też fajna, tam, zresztą fajna, o toksycznej miłości tam pamiętam.
0: Tak.
1: Ale fajna współpraca też wyszła.
0: Ciekawe to było, pamiętam to dokładnie, bo ja wcześniej przez wiele lat, no przez to, że to już podróżowałam i trochę nie byłam tak w Polsce osadzona.
1: Tak.
0: To nie słucham za bardzo polskiej muzyki. Ten Dawid Podsiadło gdzieś, wiesz, mignął mi ale to był ten dzień, kiedy ja posłuchałam tego materiału jego i mówię, kurde, jakie fajne rzeczy i puszczałam po angielsku tę pierwszą płytę i nagle, wiesz, te pół godziny później on do mnie napisał, więc to też kosmiczne energie się łączą, no i tak było w tym przypadku. I żeśmy się spotkali i rzeczywiście, już nie pamiętam jak to było, czy najpierw ja śpiewałam z nim, czy on jeszcze ze mną w tej trójce podczas pierwszego naszego koncertu w Osieckiej, gdzie zaśpiewaliśmy wspólnie Wicker So Much, który do dzisiaj wielu ludzi po prostu kocha i uwielbia jako główny utwór mojego autorstwa. No i potem mieliśmy jeszcze parę okazji się spotkać i popracować, więc jakby tych artystów też, Kwiat Jabłoni, Miłosz, z którym później współpracowałam, Marta Zalewska, z którą stworzyliśmy płytę Neonowa 2 lata temu.
1: Tak, więc z Natalią Grosiak przecież też macie fajną piosenkę.
0: Tak, no więc jakby dużo z jakby inspirację można czerpać zewsząd, byleby być otwartym i czerpać. I mieć jakby zasoby do tego, żeby się uczyć, no. Ja nie mam takiej muzycznego wykształcenia i to z jednej strony okazało się być tak naprawdę jakąś uwalniające, no, że myślę cały czas bardzo otwarcie o muzyce i wiesz, teraz na przykład przy tej trasie Parsley X pracowałam z Piotrkiem Plutą, który aranżował, no i genialne to było, że ja w pewnym momencie już oddałam mu wodzę, bo wiedziałam, że on nie dość, że na tyle już go zainspirowałam, wysłałam mu muzykę, którą chciała, żeby w jakim klimacie to miałoby być, że on już po prostu wiedział dokładnie, jak to ma być i mógł dać od siebie też ten wspaniały potencjał, to w pewnym momencie bardzo się przydaje na starość, żeby otaczać się ludźmi, którzy są wspaniali, artystami, którzy mają dużo dodania i umiejętnie po prostu ich łączyć.
1: Korzystać z nich nawet.
0: Korzystać może nie, ale czerpać po prostu już dla wspólnego działania i współgrania, bo ostatecznie uważam, że muzyka jest przestrzenią, w której działamy razem. To nie jest tak, że to jestem ja, która po prostu mówię każdemu, co ma, jak, że to jest.
1: Znaczy wiesz, mogłabyś być zamordystką, nie? Ale to wiesz, niektóre zespoły tak mają może, ale bardziej w tobie widzę taką otwartość, bo trochę mi się tak skojarzyło, wiesz, tak jak na przykład Matt Damon Albarn. On jest tak mega otwarty na to, że on z jednej strony zrobi ci płytę z Blair, z Gorillaz, a zrobi ci utwór z ludźmi z Afryki, po prostu coś totalnie fajnego, jakieś tam, nie wiem, wręcz szamańskiego, a potem na jednej z płyt, pamiętam, Everyday Robots, znajdziesz piosenkę o słoniku, Mr. Tembo, która, pamiętam, mnie rozczulała i była też chyba, tam było ukulele, tam było wszystko użyte, nie? I właśnie tak tutaj cię wypuściłem a propos tego pytania, bo ja mam wrażenie, słuchając właśnie tych płyt, tego, co robisz, że ciebie jest tak duża otwartość na propozycje, tak otwartość na to, co sama w ogóle, czy usłyszysz, czy na co wpadniesz, że w życiu by się nie zadeklarowała, że ja bym tylko szła w jedną stronę muzycznie.
0: Tak, ale też mam, wiesz, jakiś swój kręgosłup moralny i jakieś...
1: No nie, no ja nie mówię o tym, że zaraz zrobisz black metalową płytę albo disco polo.
0: No wiesz, no ale też...
1: Chociaż?
0: Nie, raczej...
1: Jakby zagranowała?
0: Wiesz, już bliżej mi na pewno punka i psychobili
1: no
0: tego
1: tak,
0: niż disco polo, ale śpiewam mojej córce na przykład wręczę ci mandacik ze przekroczeniem słodkości, no bo czasami jest tak słodka, że po prostu nie sposób nie wręczyć tego mandaciku.
1: O, tak? Boże, wyobraziłem sobie naszą współpracę w tej piosence z pewnym panem, autorem, chociaż nie, to w sumie tam jest jeszcze jakiś zespół Łobuzy. Dobra, jesteśmy w Rock Radio. Słuchaj, wracamy za chwilę, ostatnia część. Julia Pietrucha, niezłą gościową Rock Radia jest.
2: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Tamaszczyk jestem, Julia Pietrucha w Rock Radio jest.
2: Cześć.
1: Dobra, wracamy do muzyki, czyli do twojej, że nie chcę mówić, że to jest pierwsza miłość, a aktorstwo druga. Pewnie nie ma tutaj, chociaż...
2: Ale tak naprawdę to zaczęło się od muzyki.
1: No, muzyki.
2: Ja kochałam śpiewać jako dziecko i trochę to jest, jakby nie patrzeć, pierwsza miłość. No tak jak jesteś w stanie powiedzieć, że ten chłopak był twoją pierwszą miłością, no to tak samo jeśli...
1: No ja bardziej dziewczyna, ale tak. No.
2: Tak,
1: ale zgadzam się. Jestem w stanie, dobrze. Żeby się nie pomylić, bo niektórzy słyszałem, znalazłem gdzieś taki wywiad. Nie będę go reklamował, że ktoś rzeczywiście przedstawił cię i powiedział płyta Presley.
2: To
1: Parsley. Albo Erner, może jakoś bardziej walijskim akcentem powiem. Gdzieś po 10 latach ruszasz praktycznie już.
2: Ruszyłam już nawet.
1: Ruszyłaś, tak dokładnie. Z graniem, ale to jest właśnie tylko i wyłącznie przypominanie materiału sprzed 10 lat, czy nie?
2: A o co pytasz? Czy
1: na koncertach,
2: tylko i wyłącznie?
1: Tak.
2: No staraliśmy się, żeby to było
1: znaczy,
2: głównie...
1: Ukłon zakładam, że do tego, ale czy...
2: Ukłon w stronę, tak, płyty Parsley. I są wszystkie utwory.
1: Tak, do przyjaciół Presley.
2: Ale jest też no, jedna taka mała niespodzianka.
1: Niespodziankę na koncertach.
2: Jest. Bardzo, bardzo obecna teraz w przestrzeni muzycznej nowa moja rzecz. Już tak powiedziałam, że już wszystko,
1: wiadomo.
2: Gramy oczywiście utwór Anioły, który jest przepiękną kompozycją, którą Łukasz Mrozu napisał wspólnie z Leonem Krześniakiem i z Danielem Nosewiczem, który robił orkiestrację do utworu i ja tam zostałam zaproszona jako gościuwa.
1: Inaczej się gra, albo masz jakieś inne takie spojrzenie na swoje już nastoletnie dziecko, dziesięcioletnie? Kiedy się gra tak, wiesz, bo to jest trochę taki powrót do przeszłości, kiedy wtedy tak naprawdę też grałaś głównie ten materiał, tylko na koncertach i wiesz, mając świadomość, że jednak też inne płyty powstawały, to wiesz, wracasz do takiego, no czujesz się tak jak wiesz, jak stąd się by zagrali po 50 latach pierwszą płytę. A teraz odpłynąłem.
2: No, 10 lat.
1: No wiem. Przepraszam, bo już nie ogarniam.
2: Nie wiem. W zeszłym roku rzeczywiście jakoś w połowie roku zorientowałam się, że jestem 26 i że to już 10 lat minęło.
1: Tak.
2: A od jakiegoś czasu bardzo staram się tak życiowo po prostu celebrować różne momenty. To urodziny na przykład, albo jakieś okazje, wiesz, na przykład lubimy Halloween sobie spędzać, bawić się i wiesz, organizować cały dom, przerabiać. I to są po prostu momenty spotkania wspólnego, bawienia się, cieszenia, gadania, bycia z przyjaciółmi, z rodziną i tak dalej. Więc tak sobie pomyślałam, nie, będę po prostu na starość celebrować. No i poniekąd przyszedł mi taki pomysł, kurczę, że może to jest właśnie też moment, żeby pocelebrować te 10 lat, odkąd zmieniłam totalnie swoje życie i zajęłam się, wiesz, swoją miłością, spełniłam swoje marzenia i przypomnieć ten materiał, który też uważam, że dla ludzi, tych, którzy na tamten moment...
1: Kiedy też byli młodzi.
2: Do mnie przyszli i mnie zaczęli słuchać i kupowali moje płyty i w ogóle, wiesz, no niektórzy, wiele osób, które będą na tej trasie, wiem, że na przykład było pierwszy raz na koncercie 10 lat temu i teraz przyjdzie. Więc to też nie tak, że to są fani, którzy ze mną są na co dzień. Więc to jakiś ukłon w stronę tej publiczności, która wtedy mnie tak ochoczo przyjęła i pozwoliła mi zrealizować to swoje marzenie i to, że zajmuję się muzyką nadal, ale to rzeczywiście i dla osób nowych, które mnie nie znają, no ale też i dla tych, którzy gdzieś tam ze mną są, bo z racji tego, że po prostu materiał jest na nowo zaaranżowany, jest o wiele bardziej współczesny i taki energetyczny nawet bym powiedziała. Mimo, że ma tą hawajską duszę i mnie oczywiście w środku nadal, to bardzo się dobrze bawimy przy tym. I coś czuję po tych dwóch koncertach w Poznaniu i we Wrocławiu, że ludzie też. Niech się dzieje.
1: Na sam koniec jeszcze mam do ciebie dwa pytania. Tak. Jak już jesteśmy tacy starzy, to dalej życie w kamperze cię jara, czy już to już jest przeszłość?
2: Jara mnie, tak. Co raz do roku staramy się przynajmniej wyjechać na taką kamperową jakąś podróż. Ja też nie jestem tak, żeby jechać już gdzieś daleko bardzo. Czasami zajeżdżamy na Dolny Śląsk i tam...
1: Nie, bo ja wiem, że to głównie bardziej po Polsce niż po świecie.
2: Tak, u przyjaciół się gdzieś zadekujemy i w sumie żyjemy trochę bardziej z tego kampera, a nie żeby tam po pokonywać jakieś kilometry, ale uwielbiam to i dzieci...
1: To jest fajne, tak mi się wydaje, odcięcie, odskocznie od tej codzienności.
2: Dzieci to uwielbiają też i to jest fajne,
1: przygoda.
2: Fajne życie.
1: Frajda. A druga rzecz, tutaj też trochę nawiązująca do początku naszej rozmowy, jak przypominasz sobie Saską Kępę z naszych dziecięcych lat, a dzisiaj jak na nią patrzysz? Saska Kępa to taka okolica dosyć ładna, zielona w Warszawie, dodam
2: tak,
1: słuchaczom Rok Radia.
2: Tak, mieszkamy właśnie obydwoje.
1: Tak jest.
2: No ja się teraz przeprowadziłam po wielu latach z powrotem na Kępę. Po 20 latach.
1: To powiedz mi, czy tutaj, jak nie był szok do końca, jak pytałem o ten telefon, wiesz, a propos roli, czy tutaj może był większy szok?
2: Nie był, nie było szok, bo moja mama cały czas tam mieszka, więc my jakby gdzieś tam funkcjonujemy i ja widziałam, jak się ta Saska Kępa zmienia przez lata i... No powiem ci, że tak zwlekałam do ostatniego momentu z decyzją, żeby się sprowadzić z powrotem i też nie wiedziałam, nie byłam przekonana, że, czy ona jest dobra, a jakoś na razie wszystko jest bardzo fajnie. Jakoś jest coś takiego, że to małe miasteczko. No.
1: Jest. No masz takie swoje Twin Peaks.
2: Tak.
1: Małe.
2: Dokładnie. I gdzieś fajnie się to funkcjonuje. No ja teraz 3 lata mieszkałam już pod Campinosem i wszędzie jeździłam samochodem i to, że na przykład tutaj mogę wyjść i właściwie wszędzie spacerem, a to do sklepu, a to do dzieckiem.
1: Jeszcze wiesz, gdzie co jest, że mogłabyś sama być mimo wszystko przewodnikiem.
2: Dokładnie. Też to inna kwestia, że rzeczywiście dużo się zmieniło. Ostatnio wspominałyśmy z siostrą, czy pamięta
1: Kinosawa,
2: dokładnie, tak. Ale mi wyjąłeś to, zobacz.
1: Nie, bo często tam przychodzę i mówię po pierwsze, że tam jest pewien sklep, jak byłem nastolatkiem, bo zrobili tam jest wieżowiec, jest sklep, w którym jak byłem nastolatkiem pracowałem.
2: Okej, okay. Wow.
1: Ale to zawsze opowiadam, że tak, to było pierwsze miejsce, w którym poszedłem z rodzicami do kina na Króla Lwa.
2: Tak, o, i właśnie siostry pytała ostatnio, czy ty pamiętasz, że byłyśmy, czy to jest tylko moje wspomnienie, tak. Czy jakieś, wiesz, wymyślone, czy my byłyśmy w kinie Sawa na Królu Lwie.
1: Dokładnie.
2: Nie była w stanie mi odpowiedzieć, bo mówiła, że chyba była z klasą ona, ale być może ja byłam. No takie mam przynajmniej
1: z klasą byłam na Mulan, to pamiętam.
2: A może my byliśmy razem na tym.
1: Może to nawet był ten seans, może to był ten seans, dokładnie. Więc no, tak, jest dużo, dlatego tutaj nie będę przynudzał, bo każdy, kto do mnie przychodzi, to opowiada, a tutaj mieszkał ten, a tamten, siamten i tak dalej, to jest straszne. To już jest dziedzinie.
2: To prawda, ale biblioteka cały czas jest.
1: Są teraz
2: księgarnia, a biblioteka jest obok też kina Sawa, o którym wspomniałeś i do którego chodzę z moją córką i oczywiście tak jak zawsze zapomniałam przynosić książki, tak i teraz zapominamy i zawsze przychodzi upomnienie na maila. Także
1: słuchajcie, drodzy słuchacze, jeśli będziecie kiedyś w Warszawie potrzebowali przewodnika po Pradze Południe z naciskiem na Saską Kępę, to się polecamy.
2: Dokładnie.
1: Jak najbardziej. Julia, czego ci życzyć?
2: Słoneczka chyba.
1: O Jezu, tak. Debrechy można dostać. I tego samego, wiesz? No, słuchaj, my jesteśmy, tak jak powiedziałem, dwie ryby.
2: Tak.
1: Chociaż,
2: jest.
1: Właśnie, bo ty lubisz astrologię.
2: Lubię.
1: To nam się to dobrze układa, bo jak powiedziałem, mamy 5 dni różnicy tylko. Czy to
2: w sensie,
1: jakoś tam, że ryby,
2: aż,
1: marzec,
2: mam,
1: coś tak,
2: aż
1: czy
2: tak? Tak się dobrze nie znam, jak to, jak ryby z rybami chyba się dobrze dogadują, bo ja dużo mam ryb, albo
1: nie, w sensie, że nam się poszczęści, o to cię pytam.
2: Że się poszczęści?
1: Tak, że czy jak my jesteśmy z połowy marca, to jest wszystko dobrze, okej, okay, czy...
2: Tego nie wiem. Nie
1: dobrze,
2: wiem.
1: To musimy potem sprawdzić.
2: Bo to numerologia bardziej.
1: A numerologia jakaś taka. Ale ryby są okej, okay, super.
2: Ryby są świetne.
1: Pozdrawiamy wszystkie ryby. Julia Pietrucha, niezłą gościową Rok Radia była, Mariusz Stanaszczyk, dziękuję. Trasa koncertowa ruszyła, więc...
2: Zapraszam.
1: Zerknijcie do internetów, tam wszystko znajdziecie. Ciao!
0: Niezły gość w Rok Radio. 103 i 7 FM.